Ne znam što, već se dopovisti. Polana, obič sebe, a može naprotiv, čerez płota hrebin svjatenji Hristovo dvi. Kaminna vici u krvavića zo zdutom ludskim konanjom porožnjom banjom. I druga, z neba sklepinjom, stinami i verhelem kiusk. Studeni viter, sivu borodu vladeću češe, slezu neprošenu morščunama i žene. Na zemlji prošakneni, zdrankom pit kolinom, tremtjače babuša i zozavitom v borodi, ašče ne uviđu, njanjo vanjo. S čaše zlačenoj, viry, lubovy i nadziei przyczaszczajut się. Czajut. W kupoczci, głowy do się prytuliwszy, niedojdzeny oweczki wielkiej kolisznej otary, ostanki tepła radajut. Lemku, wnuku daleki, kiedy ty świt kamienny nie wydrej duszu, a dola wiszcza privede na toto miejsce, klaknij, zdojmij szapku.

0: Tot program powtarzamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Witam Krasin do Radio Słuchaczy, z tej strony Dymko Trochanowski, słowo wycie, znaczy o języku i na językach. Bardzo Wam dziękuję za to wiadomości od poslednego programu, a byli z Ameryki, i z Europy, i ci z Europy, bo z Polski, za to bardzo Krasin dziękuję. Tak jak wychodzi, że kuzmemu, ale to, co działo się w poprzednich programach, a i byli do jakieś wydania, na kotry dnes ciż zdaje się mi budu chodził odpowiedzi, ale zacznijmy jak se naszym dżinglom, po którym wernemy sobie do programu.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

I wracamy do Słowici, i wracamy do naszych językowych spraw i do poprzednich programów. Zmy sobie się jakus pośmiali i zmy się jakus pobawili językom. Dziękuję za to zabawy. A to z przyczyn poprzednich programów, jak próbuję wam powisty, to ciż w rezultacie naszych besit, jak zmieniać znaczenia słowa zamina z i albo z i, albo jak zmieniać zamina h z h. No, tych premierów maliśmy wiele, ja już nie pamiętam, który im tu przywił, który im mał zapisany, który im nie powił, a który koniec kińciom zmy sobie tiż na komunikatorach się tym językom pobawili, z których, no ale znate to, to jak siaty i syjaty, to absolutnie dwa czasosłowa, nasze sławne byty i byty, a jak sobie to wezmemy do inczych gramatycznych form, to już by się do o tym, że byty, może byty dwa byty, może byty byty, da jak chłopci, dziewczata, nie znam toho, i bity, może byty byty, byty i bity. Tak samo może wyty i może wyty, a tu z waszych propozycji też chyba dasz to dnes w imieniu, nie znam cyfrzy, cydekoty już im nie by się dułał, ale to takie jeszcze jak zmieniać się sipaty i sypaty, to absolutnie dwa różne słowa. Wtiszyty, wtiszyty, kwit, kwit, w ten sposób. A tu taka jedna propozycja się mi też spodobała, językowych ich jak wydity, czasosłowa i zwernienia do dity w dity, w dity, a w dity kompletnie dwa różne zwernienia. No dobry, dziękuję za to, te wasze premiery, bawcie się językom, przysyłajcie też, bo to bardzo fajne premiery, już tak na buduczu, żeby ostali w głowie. No i jeszcze jedna tema, która się jawiła przy nachodzi H i G, bo ja powiem, że na prasławiańskim gruncie, znaczy bardzo, bardzo dawno, kiedy naukowcy przyjmują, że był jeden sławiański, to prasławiański język, z którego wykromili się najpierw po jedne grupy, a pak po jedne język, dialekty, hovory i tak dalsze. No i ja powiem, że na tym prasławiańskim gruncie było najpierw G, z którego wyszło H. No i tu taka tema do zidania, które się tam jawiło, że od kale znamy, że najpierw było G, a pak zmieniło się na H. No tu to trzeba powiedzieć najpierw, że to są dwa zwłoki, bo wracamy do tych dwóch ważnych zwłokił. Tak jak na premier, jakby to zaczaty tak no inaczej. Powiem od razu, żeby nie wchodzić w detali, że to już jest dosyć żenne. Desy chyba liem czuł kolisy w jakichś besidach, że mogło pierwsze he, byty, które zmieniło się potem w g, a pak w nas, na premier, nie wiem, w nas, nie wiem, w rusyńskim języku i w czeskim, i słowackim, i ukraińskim, i białoruskim, sud zresztą na Ukrainach polskojęzykowej obszary tiż h, to zwłoczne jest wymawlane, choć to pidlianium bardziej schidniosławiańskich języków, ale tiż rosyjski język ma je w dajakych oworach tiż to h. Tak czy tak, znamy z toho, że no jednak bilszist, albo inaczej, potem znamy, że g było pierwsze, za to, że widzimy i w południowosławiańskich językach, w serbskim, w chorwackim, że to było g, no bo tam takie prosto ostało. W Polsce mamy góra, to od dawnego gora, głowa, od dawnego golwa, grad, polskie gród, nas budy grad, bo horoc z pełno hołostą formą, polskie noga, to nasza noha i tak dalej, i tak dalej. Za to tu ważnym elementem na to tu tezu, że najpierw było G, a pak H,
Jest to to, że jednak w południowosłowiańskich językach jest G, a one się najpierwsze rozeszły, najskorsze się rozeszły z piuniczną słowiańszczyną, a pagisz czy potem taki klin był wbyty przez Madziarów w no, koniec dziewiątego, początek dziesiątego stulecia. Za to też potem znamy, że kiedy tamto to G się zachowało, to radsze było pierwsze. No, z wielką prawdopodobnością to już językoznawci sprawa, że oni to dostydili. Ale tu ważne jest to, że w nas to G przeszło w H i jak już im powiem, czy w ukraińskim, czy w białoruskim, słowackim, czeskim, w dekotrych rosyjskich dialektach, bo si tu możemy porównać, że polska góra to lemkiwska hora, słowacka hora, czeska hora, ukraińska hora. Głowa, hołowa, hlava po słowacku, polska noha, to i nasza jest słowacka noha i tak dalsze. Słowacki hrad, polski gród. No i tu za to otal budeme na pewno znaty. Ale trzeba też pamiętać, żeby o tym nie zabyty, że to, że tam, gdzie widzimy h, to dawno temu ono było choćby jak g. Ale po tym, jak my to G stratyli, ono potem do nas zas przyszło z nową leksyką, z nowymi słowami. Besiedowaliśmy o takich primirach jak gazda, jak gwer, gram, jedyny ciawach, nie znam, guma, gala. Za to to wszystko dneśni G, to są moż powisty nowe G, gdy sam ci czytał taką naukową statiu, gdzie to chyba było z obszary ukraińskiego języka, gdzie jeden z naukowców besiduał, tak nazwał to nowe G w ukraińskim języku, który też ma jego dużo mniejsze, ale hosnuje tak o ile w zapożyczeniach w językowych pożyczkach. Za to tu chyba już nie jest to bilsze besiduaty, może lemtiłko, że będziemy się spierać, co ma być program ze starym G, czy program z nową G, czy pewno na naszej, bo zmęci już wielu innych prymirów, ale o tym zmy już w naszym programie besiduali, za to już się z tym nie będę powtarzał, bo jest jeszcze jedna tema, za to zaproszę was na muzyku, a pak idziemy sobie dalsze.

Vrtáme do Sloviči, idete pred zdajšami, pobešidujeme o témy, ktorá na perší zľad hľadať, jak môže suchá gramatika, ale popravdy vkazuje, znam, jak jazyk, sam jazyk môže podeliť sobi. Świt, to znaczy, tu nawiązuję do zidania, ktoré zadał pan Jarosław. Bardzo dziękuję za to zidania. Czom beśidujemy, że wydżu chrzu człowieka, ale nie, to wydżu stił, może w ten sposób. Wydżu stił i wydżu psa. To znaczy, czym nie wydżu pes. Tak chyba w tym primiri od pana Jarosława było. Znaczy, tu besidujemy o czymś takim, jak jest kategoria żywotności w języku. No i tu im powiem, że to język może dzielić sobie świt na jakie swojej kategorii, no ale też język musi też znać, żeby jasno i precyzyjno dasz to określić. Język musi znać, czy besidujemy o człowieku, o zwierzęty, czy o rzeczy, o jawisku, czy o grupie ludzi i tak dalej, i tak dalej. No i za to tu jawlać się to ta kategoria żywotności. No i wezmę sobie takie sztosy, może, o, wydżu tychy wieczór, ale wydżu nahoho człowieka, tak? I tu od razu widzimy, że w tym wydziaczym odminku w jednym primir jest taka sama forma jak w nazwajuczym odminku, a w drugim jak w rozdajuczym, tak? No i tu od razu możemy posmotryć na to, co nie jest oczywidne, koli jesteśmy nosicielami języka, koli znamy język od małego i koli od dzieciny i nikoli jesteśmy się nad tym nie zadumowali. Znamy, że wydżu psa, ale wydżu stił, czy wydżu tychy wieczór, ale wydżu człowieka, a nie człowiek. No i to jest to ta kategoria żywotności, jaka była w zwidaniu. To znaczy, żeby to uporządkować, wydziaczy jest taki sam jak nazywający dla nieżywotnych, a wydziaczy jest taki sam jak rozdający dla żywotnych. To trzeba powiedzieć, że to nie jest jakieś, dasz to takie specjalne swoje ridne, bo to ślid po starym sławiańskim, można powiedzieć, sposobie toho, czy przedmiot, opisany przedmiot, albo do którego się odnosi, jest żywy, można powiedzieć, osobowy, czy jest ważny, jak uczestnik toho rzeczy. Ale dobry, zidania była to tu żywotnist. To może odkus o historii, odkąd się to wzięło. No, w dawnej Sławianszczyni, jeszcze w prasławiańskim periodzie, był bardzo skomplikowany, można powiedzieć, smotriaczy z dzisiejszej perspektywy, skomplikowany, a na pewno rozbudowany system odminy. No i doszło do tego, że język próbował rozróżnić de jak rzecz. No bo posmotno sobie na to stił, albo de jaka nieżywotna rzecz, przedmiot, przeważnie nie jest wykonawcą da jakoj di. Znaczy, powiemy wydżu stił. To znaczy, że to stił win jest przedmiotem do wydżenia, tak? Ale przy osobach, przy żywotnych w istotach mogła tu być da jaka niejasność, tak? To gdykoli forma nazywającego odminka i wydziaczego była taka sama, trudniejsze było rozróżnić, kto, można powiedzieć, dzieje, a kto jest obiektem toho dziejania. No i za to sławiańszczyni rozwinął się taki mechanizm, że dla żywych istot wydziaczy zaczął pitberaty w takich premierach formu drugiego odminka. No i
to jakby mąż powisty, a może po prostu podsumujmy. W neżywotnych na załajuczy jest taki sam jak wydiaczy, pierwszy z czwartym odminką, a w żywotnej drugi z czwartym. No i tu chodźmy sobie teper do premiru. Tychi wieczer, już nie znam, o czym miem onym powił, wydżu tychi wieczer. Tu widzimy, że ktoż to jest tychi wieczer i w wydiaczym odminku budem maty tak samo wydżu koho szto tychi wieczer. No bo czom? Bo wieczer jest tu takim jawyskom, jest porą dnia, to nie jest żywa istota. Wozmy sobie wielki kamień, tak samo, nazywaj się ktoż to wielki kamień, wydiaczy wydżu koż to wielki kamień. I tu zaraz, kamień jest nieżywotny, za to czwarty odminok wydiaczy bude taki, jak nazywajuczy. No i dobry, no to teper wozmę sobie może takie sztosy, jak może wydżu, o, żeby był inczej desym chyba stratył, o, już mam, wydżu jasne słońce. Ktoż to jasne słońce, tu mamy średni rit słońce, za to, żebyście wiedzieli, że to nie tylko tle mużskiego roda, tu mamy średni rit słońce i ktoż to jasne słońce, wydżu kogoż to jasne słońce, bo słońce też nie jest żywą istotą, nie ma tej kategorii żywotności. Ale wezmę sobie pierwszy człowiek. O, bardzo dobry, bo to nie będzie przydawny glemczosłownik, pierwszy i nazewny człowiek. Ktoż to pierwszy człowiek? Nazywający pierwszy człowiek, tak? Rożdajuczy mamy koho czoho. Załóżmy, nie je pierwszego człowieka. Ale widziaczy, kogoż to wydżu? Wydżu pierwszego człowieka, a nie wydżu pierwszy człowiek. I tu możesz już wzryty to tu ryżnyciu, to tu kategorię żywotnosty. Zaraz prowimy sobie też w innych rodach. Możemy sobie, żeby już maliśmy przydawnik i maliśmy czysłownik, no to miejsce nazewnik. Moja żena. Ktoż to moja żena? Kogoż to mój... A, tu nie będę raczej, ale dajmy sobie młody chłopiec. O, to będzie dobre. Nazywaj czy młody chłopiec, koho czoho, młodego chłopcia, młodego chłopcia i wrożdajuczym młodego chłopcia, wydiaczym, wydżu, kohoż to młodego chłopcia, tak samo wrożdajuczym. Tu piszełem kus do peredu za to, że kategoria żywotności tyka cię mużskiego i średniego roda, czego jem nie dopowił, a choć już im i ty. Dalsze za tymi dwoma rodami budeme się zanimate. Jak znamy, średni rit to też czwarta odmina nazewnikiu. Tam wchodzi tot nazewnik, który mają taki dodatkowy sufiks at albo jad, albo en. To nazewnik jak dzitia, imia, simia, już tam mamy jeszcze i wielo pewno innych. No to sobie wezmę. Małe dzitia. Takie pouczynia. Ktoż to w nazywajuczym, a dzitia to ono, średni rit, w nazywajuczym mamy ktoż to małe dzitia. W rożdajuczym już będzie cięższe, bo mamy koho czoho, założmy neje, małoho dzitiate. I wydżu kohoż to małe dzitia. I tu, jak sobie toto wezmemy, to budeme widzity, że tot prymir, czwartoj odminy, jest ciż swoje ridnej. Za to, że tu ciż budeme maty schidny pierwszy i czwartej odminok. To znaczy, pierwszy odminok nazywający bude się równał tomu wydiaczomu w tych prymirach. Moje imię, mojego imene i kogoż to
wyjdu, zapisuju moje imię, co tam wezmę jeszcze mogli daty. Pacia też jest tym premierom, które zdawałoby się, że jest żywotny, ale za to, że jest z czwartej odminy i jest w średnim rodzi, tu mamy taki premier, że wse bude występowała kategoria nieżywotnostych, oznamy, że i Ditya, i Pacia bude w tych premierach ciamyło się z żywotnistiu. No ale posmotmy sobie małe Pacia, ktoż to małe Pacia, koho czoho małoho Paciate, ale kiedy sobie perejdemy do wydziaczoho odminka, to wydżu kohoż to małe Pacia. Spróbujmy sobie podsumować. Kategoria żywotnosty występuje w odmini mużskich i średnich nazywników w pierwszej odmini. Tu mamy premiery tak, że kiedy sud to nazywnik żywotny, to, że w czwartym odminku, w wydziaczym odminku bude forma z drugiego, rozdającego odminku, nie je tamtego człowieka, a wydżu tamtego człowieka. Znaczy drugi, czwarty odminok budą schidne. Ale kiedy beremy do uwagi żywotny, dajaki nazywnik, nie żywotny, tym razem probaczcie, dajaki nazywnik, budeme maty tychy wieczer, ktoż to tychy wieczer, a w czwartym odminku wydziaczem tiż bude wydżu kogoś to, albo czuju, albo smotriu, kontempluju kogoś to tychy wieczer. Bardzo dziękuję za to zwidania. Było bardzo fajne. Poprawdzi, iż ono było rozszerzone jeszcze o jedną część, ale specjalnie je mnie nie zadawał, bo tak jem dumał, że może nie wstygnuty. No za to budę o czym besidłaty i o tyżden w następnym programie Słowicie. Ja za dnes bardzo wam kraśnie dziękuję. Przysyłajcie swoje zwidania, a ja będę starał się na nich dajak odpowiadaty. To była Słowicia, a besidłał Demko Trochanowski. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia.

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z serca. Wybiliła moja watra do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariantuk z mojej muki budu piłku.

0: TOT program powtarzamy.
1: Nowiny Radia Lema FM.
2: Jest poniedziałek, 8 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radia Lema FM prosit Olena Stefanowska. Rusza 14. rocznik Międzynarodowej Letniej Szkoły Rosyjskiego Języka i Kultury Studium Carpatoru Tenorum 2026. W tym roku Letnia Szkoła prochodzi w dniach od 7 do 27 czerwca junia. Świąteczne odkrycie szkoły projdzie dziś o 18 godzinie w Instytucie Rosyjskiego Języka i Kultury Przyjaciółskiego Uniwersytetu. Studium Carpatoru Tenorum to historyczny edukacyjny program zamierzany na wczynie rosyjskiego języka, historii, literatury, kultury i etnografii karpackich Rusyniu. Lekcje wedene są w rosyjskim i angielskim językach i berut w nich uczest uczennika z różnych krajów. Jest to jedyna tego typu szkoła na świecie. Program obnima parudesiat klasycznych lekcyjnych godzin, ale też ciły i szor dodatkowych atrakcji, jak prezentacji folkloru, progulko, teatralno i filmowo wecero, warsztato i integracyjno stryczo. Tohoryczno studento, okreminczoho, putut maty nahodu z wedity i rusku bursu w korleciach. Te doznają się łece olemkijuskiej kultury, a bodaj i o funguwaniu naszego radyja Lem FM. W buduczym miesiącu na Świętej Góry Jałmir, jak co roku, prawosławne Lemko będą praznować Dzień Świętych Apostoliów Petra i Pawła. W tym roku odznaczona będzie tam też setna rocznica powrotu Lemkiów do prawosławia. Tradycyjnie pójdzie w tym roku i pisze pomnictwo na Świętą Górę Jałmir, na jakie prosi bractwo prawosławnej młodzieży Przemyślsko-Gorlickiej Eparchii. 36. już połomnictwo tym razem pide szlakom powrotu Lemkiu do prawosławia. Zacznie się w piatniciu 10 lipca Julia w Tolawi, gdy w kaplicy odsłużena bude świata liturgia, a pak połomniko perejchają do świadkowo Welikoj, od Kalepidu do Świerżowo-Ruskoj, te nad Montery przy ruinach cerkwi świętego Jana Chrystitela służena bude panachyda. Pak pidut przez Bortne, Baniciu i Wierchniu do Kładoszowa. Drugiego dnia połomnictwo pide przez Merkowiec do Kwiatony, a pak przez Szkwiertne do Hańczowa. Też to roka prawić się wieczorni bohosłużenia przed światom. W ten świata w niedzielu 12 lipca Juleja połomniko perejdu do Wosowo. Przy cerkwi świętego archistratyga Michała przywitano budut hierarcho. Pak wszystko wierno wejdą w jedno na Świętą Górę Jałmir, to o 10 godzinie będzie prawlena Święta Liturgia. Przypominamy, że niedługo ruszy czerwona 29. edycja Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu Świt pod Koczarom. Toryczny festiwal prochodził będzie w dniach od 25 czerwca junia do 6 lipca juleja. Koncerty odbudą się w 11 miejscowościach Niżniego Śleska: Góry, Lignicy, Liścy, Lignickom Poli, Olesnicy, Polanyci Zdrój, Szprotami, Polkowicia, Chrudni, Zamenyciach i Żeliszowi. Zaprezentują się na nich ansambli z Chile, Czeszko Respubliko, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Polszczo, Rumunii, Ukraino i Senegalu. Wszystko podziei są bezpłatne. Przypomnijmy, że Świt pod Koczarom był już trzykrotnie uznany FIDAF za najlepszy folklorystyczny festiwal na świecie.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
3: My znamy. W znamy. Razem daje Lem FM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam Kresinerowe Radio Słuchaczy, z tej strony Demko Trochanowski, Radio Lem FM, program Trzy świty i poniedziałek. Poniedziałek, bo to w poniedziałek przeważnie mia tu czuty z tej strony mikrofonu. Bardzo was kraśni. Witam w wieczornim wysyłaniu na żywo Radio Lem FM. Już to jeszcze może powiedzieć, to 8 dnia czerwca, junia 2026. Roka. Budu z wami do 9 godziny, to tu godzinu prowedemy w programie Trzy świty, a pak budeme zanimaty się jak przeważnie se w poniedziałek językom lemkijskim, rusyńskim, a inczyma czasami ciszy, a przydadu, żeby dasz to zrównaty w programie Słowicie. Za to ostawajcie przy słuchaniu naszego radia. Już o chwilę do was wertam.

Jakie to lekkie, że byłem zajęty z zachorku. My wracamy w Radiu LEM FM do programu Trzy Świty. Jeszcze raz przypomnę, 8 czerwca, junia 2026 roku. To 159 dzień w gregoriańskim kalendarii. W tym roku kalendarii ostaje jeszcze 206 dni do końca roku. Tu ciż wydno jak czas, skoro idę tylko, że to z metodyk zaczynali. W juliańskim kalendarium mamy 26 dzień maja. Za zachodnim kalendarium świętują dnes Jadwiga, Jakub i Maryja, a za zachodnim kalendarium dnes imieniny Aleksandra, Jurija, Olena, Joana i Makara. Okrem toho świętują też o świti. Dnes światowy dzień okeaniu wstanowiony na samiti Zemli, tak to się nazywało w 1922 roku przez Organizację Zjednanych Nacji. Pak było przyjęte, no i obchodzone to na pamiat może, albo żeby zwrócić uwagę na sam okean, tema okeaniu, no i co się w nich nachodzi, i że to bardzo ważne, że one są na Zemli i najlepsze, żeby ostali podobnym stanie jak teper, żeby się nie pohirszał. No dobry, i żeby się nie podnosił, bo to od tego ledu, to taje na piłnicznych, probaczcie, na piłnicznym polusie i południowym pewno ciszy. Dobry, to nie będziemy w to wchodzić, dnes ciż w Polsce świato informatyka i świato cyrku bez zwierząt, ciż ważna ekologiczna tema. Tak sobie ludzie ulubili, żeby czasami uczyć te zwierzęta i zawodzić ich do cyrku, żeby ich obzerać tak rozrywkę na sud. Dnes na topi. A co jest na topi? Zahalno toho nie znam, ale znam, że jest 1:08 18. Zaproszę was na muzyku.

Hey, hey, hey.

To da krwi liczbę, spit karpacko i rusy, a my produżamy trzy świty. A teper sobie przypomnimy, że to się podjęło toho 8 dnia czerwcia junia w oświti w historii. Zaczną 332 roku, kiedy to w Medyni, w mer musulmański prorok Mohamed i jego nastupcią i dziś pierwszym kalifą ostał Abu Bakr as-Siddiq. To 632 rik. 1815 rik skończyły się zasiadania Wiedeńskiego Kongresu, jak przywrócili no, w wielkim mierze ład po napoleońskich pochodach i wojnach, przywracający też swoje dawne, można powiedzieć, podziwu na bardziej monarchiczny system w Europie. 1866 rok, idziemy do Północnej Ameryki, do Kanady, do TAW, gdzie pierwszy raz zeszł się kanadyjski parlament. Tak idziemy do 20. stulecia i do 1949 roku, kiedy to wyszła świt powieść George'a Orwella 1984, to moż powisty antyutopijna powieść George'a Orwella, która traktuje o totalitaryzmach. To moż powisty tak na skoro, ale rekomenduję każdemu przeczytać, kiedy jeszcze nie czytał. 1967 rok to czas 6-dniowej wojny i to, że izraelskie oruzyjne siły torpedami zaatakowali na Śródziemnym Morzu szyf Zjednoczonych Stanów Ameryki, to było, kus się pomylili, dumali, że to da jaka inna woroże im siła. 1990 rok na Słowacji prochodzili pierwszy po drugiej światowej, no po 1946 roku swobodne wybory, to były wybory do Słowackiej Narodnej Rady. Co jeszcze? No to może jeszcze 2003 rok. Zdaje się mi bardzo przyjemna informacja, bo skończyło się w Polsce dwudniowe referendum, europejskie referendum, które rezultatu było to, że my weszli do Europejskiej Unii i cybo się to da komu dnes może mniejsze podobało, da komu bardziej. To z naszej perspektywy dumam tej interregionalnej rosyjskiej perspektywy to było bardzo dobre. Ale ja przypomnę, że frekwencja to było neciwych 59%, a z ponad 3/4 z tych, co przyszli głosować, zadeklarowało się, że chce Wojty, chce być za tym, żeby Polska do Unii, Europejskiej Unii weszła. Mamy minutę do 8:30 godziny. No to zapraszam was na muzykę.

0: Tot program powtarzamy.
1: Wczera Dnes Zaran. Lem FM. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.

No to teraz w triosfitach idziemy do rosyjskich licznic i zacznę od tych sztomonylów w sobotu 6 czerwca na to, że minęła licznica narodzenia z 1742 roku Joannikija Bazylowicza Protojumyna Mukaczyńskiego Wasylińskiego monasteria. Nazywany jest pierwszym karpatorusyńskim historyką. Sztosz napisał trzy tomową pracę zapisku o założeniu dawnym kniazom mukaczyńskim Teodorom Koriatowiczom rusyńskiego monasteria świętego Wasylia Wielkiego na Hori Czernek w Mukaczowi. Tak, taka długa tema jego najsławniejszej pracy, ale mał jeszcze incz o monastycznym życiu w Karpatach. Cy, da jakie inczy opisują, czy pojasniajuczy pojednoczasty cy bożestwennej liturgii cy też świętego pisania. To pierwsza z licznic, druga 1919 rik to rik narodzenia Jurka Cymbora. Wrodził się w Słynniku w 1989 roku w Prieszowie. To pedagog, to chormajster i kompozytor, też folklorysta na Prieszywski Rusy. Bars Velo zobrał pisen i wydał też różne zbirki. No ale żebyśmy mali besiedłaty o jego najsławniejszych takich, choć może nie każdy zna, tworach, to tak jak Ejhoj Tili Tili, tak jak Janiczku za wodą, tak jak Ej Pryd do nas szuchaju, to sąd twory, autorskie twory Jurka Cymbora. Za to trzeba też o tym pamiętać. One oczywiście stylizowane na narodną muzyku, ale trzeba pamiętać, że to autorskie twór. To jeszcze jedna bardzo ważna licznica minęła w sobotu z 2019 roku, to data śmierci Michała Almasija, wydatnego rosyjskiego pedagoga, też dyrygenta, też encyklopedystu, językoznawcy, jaki wrodził się w 1930 roku na Podkarpacki Rusy. Małym nachodu się poznaty pana Michała, wydatną osobą z bars. Często lubił wertaty do czasu, kiedy Podkarpacka Ruś była jeszcze w Czechosłowacji przed II światową wojną i wspominaty tamtot czas, ponieważ jego dobry jeszcze pamiętał przede wszystkim to dość początkowo szkilne rok. I wczorajszy licznici 7 czerwca 1931 roku w centrum Mukaczowa odkryty był pamiętnik Aleksandra Mitraka, rosyjskiego budytela, świeszczennika i pisatela, a też leksykografa. Z wczorajszą datą też związana data śmierci Jarosława Zwolińskiego z 2002 roku w Mer w Koszalini, a wrodził się na Lemkowini w 1929 roku w Florencji. To pisatel i sospilny lemkiwski dziecz. Tak jeszcze jedna dzisiejsza rocznica nawiążę do niej. To licznica z 1912 roku, kiedy to była osnowana grekokatolicka jeparchia w Hajdudorogu, to była wydzielona może od początku, najpierwsze po Użhorodzkiej Unii, była w Mukaczyńskiej późniejszej jeparchii, najpierwsze była na początku XIX stulecia wydzielona Priaszywska jeparchia, a pak w 1912 roku Hajdudorożska, to
Możesz powiedzieć, tiż pod natyską maďarskie własty. No i tiż trzeba powiedzieć, że przy sperciu promaďarskoj inteligencji i siaszczynykiu była osnowana tota hajdudrożska jeparchia. Możesz powiedzieć, że jeszcze no, dade 100 roków przed jej osnowaniem etniczny skład tej obszory to tworzyli taką wciłosty Rusyny. Bohosłużenia były po cerkwi nastawiańskie, no a to ta hajdudrożska jeparchia, no przyczyniła, albo była już rezultatem dość wielkiej i szeroko rozprostrzenionej no i madiarazycji już od połowy XIX stulecia. Zresztą, możesz powiedzieć, że to efekt wieloch innych faktów, bo pierwszy przekład liturgii świętego Jana Złotoustego na maďarski to koniec jeszcze XVIII stulecia. Tak, 1912 rok to osnowania tej hajdudorożskiej jeparchii, która do której dziś chodzą dnes, albo przynależą Rusyny na Maďarach. 18 minut do godziny 9. W nas, was dumam, że daku spodibni. Ja zapraszam was na muzykę.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Tak już została nam chwila w programie Tyry Świty, za to idu do Gorlic, w Kotrych, do Kiszy chyba słoneczni, bo 20 radusił smotriuna to te informacje szeroko dostępne w internecie. No i toż, no ale to się zdaje, że się one dołucha skinczet już zaran po południu, choć zaran też będzie jeszcze do zhoriaczo, bo 26 radusił, ale pewno się rozumuje też, że taka temperatura o tym czasie może też wyklikać takie bury. Tak się tak po południu może w Gorliciach polaty. Wielkie chołodzenie od Seredy, ale budelem 16, 4, 15, 15, 18 i też kusićka w Gorliciach polije. W Polkowiciach teper 22 gradusy też kras chwila, choć chmare już pełno, albo o chwilku przydut, albo już przyszły. Trzeba też powiedzieć, że od zarane raczej takie niebo będzie za chmarami z temperaturą do 22 gradusów, w sredu 19, 4, 17, 15, 19 i za to czas do piatnyci zaran raczej polije. W sredu może nie, ale słońce będzie za chmarami. W czetwer może się spodziewać bury, a w piatnyciu może dakus się wychwalić, ale to też tak lemczastyczno. Pidu do Priaszowa, w kotry 21 gradusów w tym momencie i to też den prynese podibnu, jak i w Gorleciach chwilu. Zaran horiaczo do 28, ale to horiaczo aż i parno i czasem ciż słońce się jawyt. W seredu 22 gradusy i tu już możesz spodziewać się bury z perunami. W czetwer polije z temperaturą maksymalną do 18 gradusów, a w piatnyciu dakus się wychwylit, ale ciż lem 18 gradusów w Priaszowi. No to w Mukaczowi teper 21 gradusów na Podkarpackiej Rusy. No i dwa najbliższe dni bardzo horiacze do 29 gradusów. Zaran duże sącia w seredu cisza, ale w seredu taka temperatura i czas prynesu dambury i rom. Tak samo w czetwer, zresztą cisz może się spodziewać, ale że to już będzie dużo chłodniejsze, bo do 20 gradusów, a lało budę w Mukaczowi i w piatnyciu, tak jak wskazują prognozowo modeli. W komunności na piwniczno-schidnich Madiarach smotrił 21 gradusów, zaran i pozarany horiaczo 29 i 27 gradusów, zaran duże sącia w seredu już prydut buri, w czetwer lem do 19, tak samo w piatnyciu i zacznę laty po południu w piatnyciu już nie powinno kropity. No toż to jeszcze ruski krestur w Wojwodyni, teper 27 gradusów i jeszcze, słuchajcie, zaran 32 gradusy, w seredu 31 gradusów, zaran no, chyba chmara jeszcze będą przeważać, ale bliższe słońce będzie w seredu. Czetwer bars chpade, temperatura lem do 19, to ta maksymalna i prydu doszczy. Dakus się polipszyt, ale choć bez doszczył, ale stiż z niską temperaturą do 20 w najbliższu piatniciu. Dumam, że jeszcze stygniemy za graty. Za to zaproszę was na muzykę, nie się z wami popraszczam.

0: Tak i wse jest, że kiedy jest do czemu początek, tak jest i koniec. Tak i koniec trzech sieci uteper, 2,5 minuty do 9, ja po 9 czujemy się jeszcze w programie Słowowicie, na który już teper bar skraśni. Proszę, by się dbał Demko Trochanowski.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świt, wieczerą.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LEM FM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałka do piątnicy
1: w roboczy dzień.

Бывший мадярский премьер Виктор Орбан, следующий тиждень по перший раз от апрельовой в оборчой прогр верне до Брюсселу, где будет брать участь на зромадженню Европской альянсии «Патриот про Европу», пишет тим портал Euronews. Орбан 17 июня приеднаться к дальшим членам Патриотів про Європу, включно чеського прем'єра Андрія Бабіша, на традиційній стрічі тої фракції перед самітом Європської Ради, котрий буде проходити 18-19 юна. Про Euronews то потвердив говорця бувшого маďarського прем'єра Bertalan Havasi. Maďarsko буде на саміті уж представляти новий прем'єр Péter Maďar, котрий власно у великій перемозі вийшов з виборів в апрілі. Його партія Тиса так по 16 роках власно закінчила владу Віктора Орбана. От своєї прогри Орбан стягнувся з публічного живота і з соціальних сітей, власно не прийняв ані мандат депутата в маďarském парламенті, котрий здобув. To znaczy do parlamentnych ławok nie zasił w nowym funkcyjnym periodzie, ale został na czele Fideszu a preobiecał, że powede obnowu tej partii i tych narodno-konzerwatywnych sił w Maďarsku. Prohra wyklikala krytykę u wnutri partii Fidesz, przy czym niektórzy członowie spochybniają większość Fideszu i kampanię, która była podľa nich bars zamierzona na wojnę na Ukrainie. Počas svojho premiérskeho diania, ktoré trvalo 16 rokov bez prerve a išli pred tom 2000, na prelomy 90. 2000 rokov bol tak samo Orbán premiérom, tak počas svojho premiérskeho diania Orbán povtoriano blokoval podporu Európskej únii pro Kyjev a utrmoval tak tisn odnosen s rosejským prezidentom. Európska komisia tak samo zamrozila časť finančných sredstv Európskej únie pro Maďarsko s odklikaním sa na obavu z korupcii i ohroženia právnej deržavy. Nová maďarská vláda vede intenzívne perehovor s Eurokomisiou o uvoľnení zamrožených finančných sredstv. Maďar tak samo zmenil Orbánovu politiku veta v rámkach Európskej únii toto veto stiahnul, čím Ukrajine odkryl púť ku počiatku prestupových prehovoril. Aliancia Patriot pro Európu vynikla po voborách do Európskeho parlamentu v 2024 roci. Tri osnovajúci politične partie boli Fidesz za Maďarsko, Ano 2011 za Českú republiku i Slobodno FPO z Austrii. Pizniešok unem predali sa i Národné združenia Marine Le Pen z Francii, Liga z Itálii, Vox z Hispánii, Slobodný Herta Wildersa z Holandii, Čega z Portugálii, Dansk Folke Party, to znači Danijská ľudová partia z Danii, Flams Belang z Belgii. Toho času ide o tretiu najmocnejšiu frakciu v rámkach Európskeho parlamentu.

0: Realem FM.
1: Jest wtorek, 9 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Rady Realem FM prosit Olena Stefanowska. Siedmego czerwca junia odbyło się 31. połomnictwo nacjonalnych i etnicznych mniejszości na Horu Świętej Anny, opolskie województwo. W podziei wzięło uczest blisko 1000 osób, połowni przedstawników niemieckiej mniejszości, ale też delegacji Romiu ta szlejskich organizacji. Centralnym punktem połomnictwa była święta liturgia w Lurdzkiej Peczeri, którą czelował opolski episkop Andrzej Czaja. Podczas celebracji podkreślano znaczenie języka, kultury i tradycji dla zachowania dostojności nacjonalnych i etnicznych mniejszości. Uczestnicy zwracali też uwagę na potrzebę dialogu, wzajemnego porozumienia i budowania dobrych odnosin pomiędzy pojednoma wspólnotami. Organizatorzy połomnictwa wskazali na mniejsze jak w poprzednich rokach czosło uczestników. Za przedstawnikami mniejszości jest to związane między innymi ze starzeniem członków wspólnot i zmniejszaniem się ich czynności, za to jawlać się potrzeba angażowania młodego pokolenia w działalność mniejszości. Protiahom stryczo przypomnieno też blisko rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaźni współpracy 17 czerwca junia 1991 roku, które dla niemieckiej mniejszości w Polsce stanowiły ważny fundament jej istnienia i działalności. Połomnictwo na Horu Świętej Anny jest organizowane od więcej jak 30 roku i jest jedną z najważniejszych podii, które integrują przedstawników nacjonalnych i etnicznych mniejszości na Śląsku. Od 12 do 14 czerwca junia w Medżelabirciach Rosyjczycy na Słowacji będą prezentować swoje święto i 35 roku Światowego Kongresu Rosyjczyków. Rosyjska obroda na Słowacji w współpracy ze Światowym Kongresem Rosyjczyków, Światową Radą Rosyjczyków i miasto Medżelabirci przygotowuje świętowanie Dnia Rosyjczyków Słowacji, co będzie połączone z przypomnieniem wyznacznego jubileju 35. rocznicą osnowania Światowego Kongresu Rosyjczyków. Jak raz Medżelabirci submieściom, gdy w 1991 roku odbył się pierwszy Światowy Kongres Rosyjczyków. Świętowania zaczną się 12 czerwca junia o godzinie 19.30 w prostorach Art Hotelu, gdy odbudę się besida pod nazwą Priamy uczestnika pierwszego Światowego Kongresu Rosyjczyków w Medżelabirciach. Pak w sobotu od 9 godziny planowane są dalsze podii. Meczeńczoma konferencja, procesja w krojach, gala program w amfiteatrii, pokaz filmu Potopa i strycze z twórcami i aktorami. Niedzielny program zawierzy świąteczne zasiadanie Światowej Rady Rosyjczyków i bożestwenna liturgia. Organizatora prosiat na podziju wszystkich Rosyjczyków, lubitelów rosyjskiej kultury, folkloru, historii i tradycji. Drobnici znajdą się na naszym portali. Tot weekend 12-14 czerwca junia odbudą się 13. Jirsko zmagania Małostiuska Magura. W związku z tym w tych dniach od godziny 6 do 21 przejazd odcinkom wojewódzkiej drogi 987 przez Maguru od Małostoła po Gładoszyju będzie zaperty. 27 czerwca junia w Uściu Ruskom odbudę się 15. edycja małopolsko-beskidzkiego klasyka amatorsko-rowerowych zmagań organizowanych w Niskom Beskidzi. Trasa zmagań ma około 53,6 km i, co jest ważne też dla osób, które nie biorą uczesty, cała trasa będzie zaperta dla ruchu aut. Start i meta będą na stadionie LKS Uścia Gorlickie. W ramkach podii planowane są dodatkowe atrakcje, takie jak rodzinna zona, ekskursje i koncerty. Pierwsze informacje znajdziecie na stronie zmagań.
0: To były nowiny Radia Lem FM.

Paczisna hodyna, z życia wziata. Pro z życia wziate, lem w lem FM.

Iwanka Czerwińska i Alona Alona. A przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, a to Patrzys Nachodyna, a to Radio LM FM. Witam serdecznie. 9:15, 10:45. Zaczynamy? Dajcie znać. Ja jem, a wy? Ach, nabysiduję się, ja jem. Jem, a wy?

to był kałuż. Moi drodzy, witoruk dnes, drugi den 24 tygodnia 2023 roku, dokładnie to jest witoruk, 9 den czerwca, junia, 160 den 2023, przed nami jeszcze 206 dni. I ta formalność, strzelam dodam, że 145 roboczych, 61 swobodnych od roboty. Dzień jest długi, bardzo długi, trwa więcej jak 16 godzin już, a dla naszej tu gorlickiej lokalizacji słońce zbudyło się o 4.29, schowa się o 20.41. Schid misiacia był o 1 w nocy, 8 minut po 1 i o to misiac schować się dopiero o 13.41. Także to teoretycznie desycho tam może te wydity w połowie. No, tak wydno. Najbliższa połnia 29 czerwca, junia. Przed nami jeszcze 11 wesnianych dni. Zrobiło się mocno burjowo. No, aż i drugiej stopeni ostrzeżenia meteorologiczne obowiązuje dla nas tu, osobliwo dla naszego powitu, ale nelem, dla jakich jeszcze, to powiem o chwilku. Także to no, trzeba uważać.

piękna, to była grupa letuszczka. Moi drodzy, dnes to bude den vidmoho podiu w pochodzi nad Polszczą. Jakbyśmy mali za mało podiwił, to jeszcze dnes dojdzie taka pochodowa, taki pochodowy podiu.

najciekawsza hydrologiczno-meteorologiczna sytuacja prognozowana jest na południe Polski i buriam towarzyszy tym może mocny witer. Ostrzeżenia Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki obowiązuje dla Śląskiego województwa, dla wschodnich powitów i dla Ciłochowa, z tej Małopolskiego województwa, z wyjątką Dąbrowskiego powitu, drugiej stopeni, to jest w 3-stopniowej skali, no, mocne, wysokie już ostrzeżenia. Także to tu nasza południowa część zamalowana na pomarańczowo i uwaga, bo witer może być bardzo mocny w czas burzy, lokalnie nawet do 75 km na godzinę i może wlaty do 20 nawet do 35 litrów na kwadratny metr. I takie ostrzeżenia obowiązują od 13 do 23 godziny, a dla Ciłochowa pasa centralnej Polski obowiązuje ostrzeżenia pierwszej stopni i też dla Ciłochowa, Nyżnośleskiego województwa, no bardzo niespokojni w Ciłi Polszczy, tak że naprawdę uważajcie. Maksymalne temperatury od 20 na północnym zachodzie, 25 na południowym zachodzie i do 30 aż lokalnie w centrum i na południowym wschodzie, nad samym morzem od 18 do 20. I w nocy zachmurzenie będzie utrzymywało się umiarkowane i wielkie. Mieściamy może kuściok kropity na południe i na wschodzie drżawy będą jeszcze takie ostanki bury. Także jeszcze też trzeba uważać. Na południowym wschodzie deszcz może być momentami silniejszy, może w laty do 20 litrów na kwadratny metr, w obszary Małopolszczy nawet do 30. Minimalna temperatura w nocy od 8 na zachodzie, 14 gradusów w centrum i do 16 mieściamy na wschodzie. I jeden ze słuchaczy napisał, że wstychnął pozbierać obraty, wszystko wyszni, wstychnął przed buriaby i przed szpakami. I jak im to przeczytała, to od razu im sobie podumała, jak tu nasze bursiane czereśni. One są te wyjątkowo dobre, takie maleńkie maciczki, że wece tam jest toho zerna w serdyni, kistki, jak samego w oczu, ale za to jaki smak. Najczęstsze to właśnie siany ma ptachy najdają, to trzeba posmatrzyć. Jak będą już dozryły, to zapraszamy na czereśni do bursy.

i posłały ci. Złe zubożyty, hirsze zdobyła ty złom. Takie mudre, smutne. A trochę słuchajcie i pomożcie z interpretuaty. Żyje jak ohoły w kopryli. Żyje jak ohoły w kopryli. Wyobrażam, że muszę duże skakaty

No, niech to napisze nicz, co to może być ty, że ty jak hołomówko pryli, to w takim razie idziemy dalej. Idziemy dalej, znaczy ja idziemy perezera też, co tam komu w duszy graje. Kustak, smutrymy, co nam szykują te rozmaite kulturne instytucje naszej bliższej i ku dalszej okoleci. No i na premier w czetwer możecie wybrać się w czetwer 11 czerwca na godzinę 19 do Iwonyka na koncert to Precin Jar. Śpiłankę z repertuaru kabaretu starszych panią Kaliny Jędrusik, Zbigniewa Wodeckochocy, Krzysztofa Krawczyka. I na ten koncert proszę Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwonyczy. A występlat Izabela Żurawska, to jest szczecińska wokalistka, laureatka Weloch Festiwalu, muzycznym festiwalu i Tomasz Wolak, jaki będzie akompaniował, ale też śpiewał, jest wokalistą, organistą, pianistą, liderem ensemblu Rock Band z Nowego Sącza, kompozytorem i aranżerem jest też. Występuje za zrzeszne ciłanym repertuarem rozrywkowej muzyki. Laureatom Weloch Festiwalu Muzycznych Festiwalu, probaczcie. I to Iwonycz. W ten weekend odbudę się też semej rajd szlakom lemkiwskich dzwinkiw. I każdego roku się czuduję, o jakie to dźwięki chodzą, lemkiwskie dźwięki, i za każdym razem ostaję w tym zaczudowaniu, no, prosto się trzeba wybrać i perekonaty. A to już sama edycja. Lokalna turystyczna organizacja Nyski Beskid, Rowery Madej, gmina Iwonycz i gmina Jasliska prosiat na to da rajd. Także to duże tych organizatoriów. Trasa rajdu to Jasliska, Szklarska Bania, Premierka i Iwonycz. Start o 9:30, początek plac Dietla w Iwonyczy. Semej rajd szlakom lemkiwskich dźwiękiew. 23 km do przechodu, ewentualnie kiedy to będę chodził z korotety. Teraz to będzie taka możliwość, że można zrobić krótszą wersję, krótszą o 8 km. Zapisywać się może do dnes. Czysło miejsc jest ograniczone. Idziemy dalej i te przenosimy się do Nowego Sącza, w Nowym Sączy. No, odbywać się od tego tygodnia, zaczyna się Sandecki Festiwal Organowej Muzyki. Podobny prochodził nie tak dawno w Gorliciach, teraz przenosimy się do Sącza i ten festiwal potrwać już wam wysiduję, aż do lipca, do 9 lipca, pośredni koncert tego dnia. Larta Organika. Cykl organowych koncertów, recitaliów, ale też i kameralnych koncertów z uczestnią organiu nawiązuje do tradycji zapoczątkowanej jeszcze w 70-tych rokach w Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu z inicjatywy profesora Jana Jarkonia z Muzycznej Akademii w Krakowie. W koncertach występują wirtuozy organiów, muzykę z Polski i zahraniczni. Wyboru wykonawców dokonuje profesor Mirosława Semeniuk-Podraza i Dariusz Bąkowski-Kojs z Muzycznej Akademii w Krakowie, jak z tymi muzycznymi kierownikami festiwalu. Organizatory Pit Kreslajut na Pit Kreslajut stylistyczną różnorodność muzyki prezentowanej w ramkach tej podii obik kompozycji wielkich klasyków Bacha, Händla może poczuć twory dawnej muzyki, dawnej polskiej muzyki, poczuć muzykę organową rzadko prezentowaną w Polsce, no, na przykład muzykę meksykańskich czy urugwajskich kompozytorium. Tegoroczny 24. już Sandecki Festiwal Organowej Muzyki Larta Organika odbudę się w dniach od 11 czerwca do 9 lipca tego roku i koncerty będą prowadzić w trzech nowosandyckich chramach i będę można poczuć kompozycje w wykonaniu organistów z Estonii, Niemiec, Niderlandii, Belgii i Litwy. I wstęp na wszystkie koncerty
darmo. Pierwszy koncert najbliższy czwartek o 19:00 w Bazylice Świętej Małgorzaty. Następny koncert w 18:00 i wtedy wystąpi organista z Estonii. Następny koncert w 18:00 czerwca, to jest czwartek w kościele Świętego Kazimierza. Wystąpi organista z Niemiec. Czerwony koncert to w kościele Bożej, na porocznej Bożej Matery 23 czerwca i wystąpi artysta z Holandii i 2 lipca i 9 lipca to następne koncerty i wystąpi artysty z Belgii i z Litwy. To jedna podia, czy cykl podii, bo to cykl koncertów związana z sandecką lokalizacją czerwową są to warsztaty. Warsztaty sztuki kwitnia w procesie Litnia Uka. I to projdę w Galerii Współczesnej Sztuki Sokiu. Litnia Uka, powrót do intuicji, ale z większą świadomością formy i prostoru. Inspiracją mnie pejzaż natury z różnych działań dynamicznej, w którym wiele drobnych akcentów, delikatnych przechodów. Kompozycja będzie asymetryczna, odkryta, oparta na naturalnym rytmie i zrównoważeniu struktur. W czas stryczu uczestnicy będą poznać osnowy budowania asymetrycznej kompozycji na w czasie otwarty rytm przez różne wysokości i faktury, przeanalizują relacje między masą a prostorem, będą pracować nad budowaniem lekkości i naturalności formy, doznają się jak kontrolować swobodę kompozycji. Dużo tego. No ale pewnie z tego efekt będzie krasny, lekki, litni, kwitny. Galeria Współczesnej Sztuki BWA Sokiu Koli 13 czerwca, znaczy w najbliższą sobotę od 14 godziny. 3 godziny będzie trwał ten warsztat. I idziemy jeszcze dalej, bo na niedzielę 14 czerwca Małopolszcza prosić na Małopolski Dzień Dityny i Rodyny i program będzie realizowany w Muzeum Sandeckiej Zemli w jego dwóch oddzieleniach przy ratuszy galicyjskiego miasteczka i na obszarze skansenu sandeckiego etnograficznego parku. W ratuszy odbudę się koncert dla dity i rodyn, muzyczna podróż przez bajki i filmy. Solistami będą Sylwia Grobelna i Kamil Ziemba, a towarzyszyty będzie im kameralny ensemble Sinfonia Karpatia. A w skanseni od godziny 15:00 odbywa się będą rozmaite warsztaty, na premier muzyczno-plastyczny z Ewą Nowel, muzyczna podróż do Afryki Hakuna Matata, będą warsztaty malarskie z Sylwią Kielusiak, Pinałoką, Ożywlamy bajki, pokaz Świadrydum, dobrze się będę doznaczyć, co to znaczy, oj, uciek mi Konicek, to terenowa hara z drewnianymi konikami. Będzie też akcja roslenka od zielarki. Okrem tego warsztaty wyplitowania z łozyny, warsztaty rucznego druku, a też dawny i nowy zabawy dla ty, a raz, dwa, trzy, hladasz ty, a o 16:30 w amfiteatrii sandeckiego skansenu koncert Łukasza Dębińskiego Handpan Solo Act. I to jest projekt realizowany w ramach programu Kultura na Szistku, dofinansowanego przez Marszałkowski Urząd Małopolskiego Województwa. I chyba to na razie tylko, kiedy idę o kulturne podziwienie.

A w bliższy weekend będę prochodowała jeszcze i sportowa podia 13 hirskie zmagania Moastiwska Magura. To czerwowa edycja rywalizacyjna, jedni z najbardziej wymagających i efektownych teraz w regionie. Imprezę organizuje Bielski Automobil Klub i podia prochody od 12 do 14 czerwca, znaczy cały weekend. W sobotę i w niedzielę będą prochodzić same pery izdy przez Maguru, a 12 czerwca w piątniciu projdę obowiązkowy administracyjny odbiór aut i kontrolne badania technicznego stanu pojazdu. I to te kontroli odbudą się pery hotel Lord na obszary osadka sportu i rekreacji tu w Gorliciach i do tego uwaga będą utrudnienia na parkingu przy sportowi Ahali w Gorliciach. Także to organizatory prosią, żeby tego dnia nie leszaty aut na parkingu przy stadionie na sportowej ulicy. To dodatkowe jeszcze utrudnienia, ale takim największym utrudnieniem będzie zaparcia odcinka wojewódzkiej drogi 977 i powitowej drogi. To ta wojewódzka droga będzie zaparta 13 i 14 czerwca od 6 rano do 9 wieczór na odcinku od Mała Stoła do Gładyszoła, do skrzyżowania Gładyszyju Kryła i od 12 czerwca od 19 godziny do 14 czerwca do 9 wieczór powitowa droga od skrzyżowania z wojewódzką drogą Hamastowi na dochosty 3 km w stronę Panknoj i treba i chaty obizdamy z Gorlic do Konecznej przez Szymbarkropu Uścia do Gładyszoła, z Panknoj i Łowicia w stronę Sancza i Gorlic przez Krył Gładyszył Uścia Ropu, z Konecznej do Gorlic i Sancza przez Gładyszył Uścia i Ropu. No i tu pamiętajcie o tym, kiedy byście się wybierali do Mecze Laborec w najbliższy weekend, gdzie będą prochodzić te świadkowania Dnia Rusyniu Soaki, a też i perenesene zostało świato zahalni Den Rusyniu, na to świadkowania razem z Rusynami na Soacy i trydniowy program, jaki będzie prochodził w Mecze Lepierciach, piątnicia, sobota, niedziela, no jak raz nakładać się z tym wyuczyniom odtynkił drogę wojewódzką, kiedy byście się wybierali od Gorlic, no to muszę tej chaty do Marzela Borec neczeres Becheriu Koneczną, Becheriu to od Perechit, ale czeres Barwinok, to już w Gorliciach muszę tej chaty na Zmychorod, na Tylał, na Barwinok i tu dalej już na Nyżni Komarnyk do Marzela Borec. To pamiętajcie o tym, żeby Stesia Peryn Magurą musieli nawet daty. No tak bywało.

Moi drodzy, na profile tego projektu, przypomnę, to jest fundacji, Gorleckiej Fundacji, jaka zajmuje się opieką ratowaniem dzikich zwierząt z regionu, naprawdę szerokiego regionu. Ja wyłaśnię grafika, która jest taką instrukcją, co zrobić, kiedy znajdziecie malucha myszperhacza. Przybyłam na tym na Lemko Tulsi, jakie by tu można było odpowiednik słowa osasek polskiego słowa najty i w tym premiery no, same określenia odpowiadające człowieczomu maluchowemu. To jest niemowla. To niemowla to znamy, to lekko sobie w kontekście umieścity. Jest niewiniatką, to też fajne. To mała dityna, pelęcza niemowla. I premier taki. Win po Wojasłach leży krasnek, jak niewiniatko. Jezus Chrystus, nasz spasytel, małe dzieciatko. Albo ironiczni o tym, kto je niewinny, naiwny, nieśmiły, a bolem tak wychladat. Reszta to same niewinniatka. Boże baranka, że to od wszystkiego wymywają do ruky. Drugie reczenia to od cytowania Jarosława Trochanowskiego, a pierwszy to był tekst Petra Murianki. Mamy cycaka do pojaśnienia tela albo incze młode bydlasz, to iszczy cycat mołoko. Ział cycaka tela. Mariusz Achabura, to taki kontekst. I pelęcza, to najfajniejsze chyba słowo, takie harte pars. Dityna w periodzie od narzeczenia do czasu, kiedy zaczyna odchody, ty by się dłaty, tak do pierwszego roku życia, nie mola. Perednym zdawało się, a bez żadnej przyczyny wmerło im dwoje pelęczat. O, bardzo smutny kontekst i też autorstwa Mariusza Achabury. Także to, no, w kontekście myszperhaczy możesz powiedzieć pelęcza, małe pelęczata. No może dziw, może ostatnio przy maluchu. No to kiedy znajdę takiego myszperhaczowego malucha, toż to zrobię tym. Pizrite też jak wygląda taki myszperhaczowy maluch, jest taki ciły łysy. Zwernijcie uwagę na miejsce, gdzie jste naszli tego małego myszperhaczyka. Hledajcie dir, jak jest taki jam. Mały myszperhacz, który wyletił z kolonii, przemieścił się do 2-3 metrów maksymalnie. I trzeba tak owinuty kinciłku do ochoho kija, na przykład od mitu albo od szczytki, kawałczyką miękkiego papieru, no i przymocowaty, przyczepety taką gumką i na takim zawinutym papieru trzeba zawisić ten myszperhacza i skierować tym kijom do tego miejsca, do tej dziury, gdzie jest kolonia, żeby on sobie pereszał. Najczęstszy taki myszperhaczyk sam wierny do mamy. I to teraz robicie od razu, jak znajdziecie takiego maluszka. Kiedy to ta pierwsza metoda nie zadije, to inczą próbą zwernienia do mamy małego myszperhaczyka jest coś takie. Trzeba do flaszki nalaty tepłą wodę, owinuty miękkim papierem albo połotną, żeby taki termofor był. Zabezpieczyć oczywiście połotno czy papier gumką, żeby się nie slizgał po flaszki. Tak zrychtowaną flaszkę włożyć do porożnej myski. To będzie lekko najty małego myszperhacza, jakby odlecił z flaszki. I ciwist musicie pomieścić na podwyższeniu. No, desy dedumaty, że może być kolonia tych myszperhaczów. Na flaszki pomiesz tego małego myszperhacza i kontrolujcie, czy przyletiła po niego mama. I takiego malucha wystawiacie trzeba wieczorą, niż się zrobić temno. Mniejsze wiece 10 minut po zachodzie sącia. I to tu metodu hostuje się, kiedy pierwsza jest niemożliwa do zrobienia, zrealizowania. No i poślednim etapem jest już kontakt z osaretką rehabilitacji. Wykaz takich osaretków jest dostępny na sajcie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Także to zazrajcie tam. A od raz w komentarzach pod tą grafiką pojawił się komentarz z numerem telefonu ciłodobowej linii dedykowanej myszperhaczom.
Także to możecie nawet zadzwonić bezpośrednio do takiego osaretka od Myszperhaczył, to jest 604 83 65 83. Kiedy ten zapisali, to nie strasznego pesztedonia natalia@lem.fm parakieruję was, parakleju wam, podam wam do tą informację jeszcze raz natalia@lem.fm albo 606 108 801, może mi numer już znacie, dobry, sms-om, whatsappom, peszta. Także to kiedy znajdete malucha myszperhacza, to nie jest to się bojaty, już znamy jak pomoczy.

A to Kate Soul. Tyliczy naszli na umofetu. Kosmiczny widok, tak przedstawnika Stowarzyszenia Odkryj Tylicz opisuje najnowsze przyrodnicze odkrycia w kurorcie. To nieznana do tej pory mofeta i czerwowa taka osobliwość, jaka towarzyszy resursom likującej mineralnej wody, znajduje się schowana w lisi w koryty potoka Płatnyk. Posiadują, że Tylicz jest ewenementem na skalę Polski i Europy. W jednej miejscowości znajdują się aż trzy mofety, a to ta trzecia jest najkrasza. Są tam glony wkryte minerałami, jakie przez stulecia wychodzili z-pod ziemi i wyglądała to kosmicznie. To ta mofeta znajdowała się od wieków, ale nikt o niej nie znał. Wpało drewo, podniosło się. Podniósł się riwen wody i zawdzięki temu można było przyuważyć 10 dychałek i bulgotok, znaczy miejsc, z których wydobywa się dioksyd karbonu, jak relacjonuje wicewedłuczy Stowarzyszenia Odkryj Tylicz Janusz Kieblesz. Zagazdowaniem okolic Mofet zajmą się miasto i gmina Krynycia. W planach jest zrobić na spacerową ścieżkę i taką platformę wedokołu, a też zamontować w planach jest zamontować informacyjne tablice i zrobić parkingowe miejsca. Wszystko to ma być zrealizowane w porozumieniu z lisowym doświadczalnym zakładem, z którego terenu będę może obserwować to nasztodenne jawysko. Буде зас інгеренції в само корито потока. Найбільше знана мофета Тилич знаходиться на приватній обшири, числить в сумі 50 дихалок і булготок, а друга з тилицьких мофет над Ярком Жалків здобила turystyczną oprawę minulego roku, narachowali 30 miejsc, z których wydobywa się dioksyd karbonu. No, wysiadują to w tamtych miejscach.

A to była makedoński ensemble Feng Shui. Moi drodzy, idziemy teraz do kina. Jest red to weekendowych premier. Je Medżyńczy ma film Druhe życia. To jest film belgijsko-francusko-hiszpańsko-niemiecko-marokańskiej produkcji z wysokimi notami. Aż 7 na 10 punktów mają od krytyki. I mamy główną heroinię Mariu Angeles, jaka 40 roku mieszka w słonecznym apartamencie w serce marokańskiego Tangeru. To miejsce, jakie pamiętali lubą sztudenni rytuały, ciła życia zapisane w ścinach, meblach, drobnych rzestach. I przychodzi moment, że musi odleszyty swoją chyżu, ale nie może się z tym pochodzyty, no bo chyża to nie ma adres, ale też czas dostomeny nosty człowieka. To też to początkowo wydać, aby ty bolaczom na opinistiu na oczekiwani staje się nowym początkiem. W życiu Marii Angeles pojawia się miejsce i dla nowej grupy kamaratiów i na niespodziewaną lubą. To, dumam, pozytywny film, przynajmniej tak opis może być duaty. Jak możesz poczytać w komentarzach, to film zachopluje nie tylko główną, silną, żynaczą postacią, ale i też dodatkowymi herojami. Film o ochocie życia, potrzebie przynależności do wspólnoty i potrzebie drugiego człowieka. Momentami może idę w banalny dumkę, ale je w tym bardzo szczery i to dije. Inna propozycja to dokumentalny film Kumotry. To niemiecko-polski dokument Emilii Śniegowskiej. Kumotry. To jest historia przyjazny żen, jaka mieszkają w polskim seli w rumuńskich Karpatach. Na Bukowinie je paru tam takich polskich seł. Hanka i Bronka są już wdołami. Dity wyjechali za granicę, oglądając lepszego chleba.

0: samodzielny, niezależny żeny, heroiny k dokumentu, imponują takim optymizmem, pochodem ducha, choć ich realizm no, odchodzi w minule. Ostaje wspomin o czasach, jak na wernut i spilne stalania czeła codziennym wyklekom. Nostalgiczny obraz świta, jaki pomały zanykat, prykraszeny jest bezpretensjonalnym humorem, zachopluje znymkami, jakie oddają wielką krasę karpackiego poirja. Reżyserka tworzy wzruszający film o pamięci, przyjazny i przemijaniu. Portret heroiniok, jakie są dla się szytkiem, spryczynia refleksję nad priorytetami, nad pizrinią na realizm z mniejszej oczaszczanej strany.
1: Báseň nebo píseň, je to jedno. Obojí je jako když dloubneš prstem do skuliny času a rozevřeš jí. Malinkej, maličkatej prostor, prasklina, puklina, trhlina.

Delhi. Moi drodzy, kończymy dzisiejsze wydanie Poczesnej Godziny. Dziękuję za przysłuchanie. Życzę wam spokojnego dnia. Czujemy się zaraz. Wysiadła Natalia Macka-Nowak. Radio LMFM. Rekomendujemy się do dalej.

Miałem sentyment do Takołowicza. Pisałem go w Szwecji. Wiadomo, w świecie jeszcze w rokach dawnych tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenko i znów mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce na syni wody sundu. Jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychania budeś darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

0: Jest wtorek, 9 czerwca, 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Siedmego czerwca odbyło się 31. połomnictwo nacjonalnych i etnicznych mniejszości na Horu Świętej Anny, opolskie województwo. W podziei wzięło uczest blisko 1000 osób, połowni przedstawników niemieckiej mniejszości, ale też delegacji Romiu ta szleskich organizacji. Centralnym punktem połomnictwa była święta liturgia w Lurdzkiej Peczeri, którą czelował opolski episkop Andrzej Czaja. Podczas celebracji podkreślano znaczenie języka, kultury i tradycji dla zachowania dostojności nacjonalnych i etnicznych mniejszości. Uczestnicy zwracali też uwagę na potrzebę dialogu, wzajemnego porozumienia i budowania dobrych odnosin pomiędzy pojednoma wspólnotami. Organizatorzy połomnictwa wskazali na mniejsze jak w poprzednich rokach число uczestników. Za przedstawnikami mniejszości jest to związane między innymi ze starzeniem członków wspólnot i zmniejszaniem się ich czynności, za to jawlać się potrzeba angażowania młodego pokolenia w działalność mniejszości. Protiahom stryczo przypomnieno też blisko rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaźni współpracy z 17 czerwca 1991 roku, które dla niemieckiej mniejszości w Polsce stanowiły ważny fundament jej istnienia i działalności. Połomnictwo na Horu Świętej Anny jest organizowane od więcej jak 30 roku i jest jedną z najważniejszych podii, które integrują przedstawników nacjonalnych i etnicznych mniejszości na Śląsku. Od 12 do 14 czerwca junia w Medżelabirciach Rosyjczycy na Słowacji będą prezentować swoje święto i 35 roku Światowego Kongresu Rosyjczyków. Rosyjska obroda na Słowacji w współpracy ze Światowym Kongresem Rosyjczyków, Światową Radą Rosyjczyków i miasto Medżelabirci przygotowuje świętowanie Dnia Rosyjczyków Słowacji, co będzie połączone z przypomnieniem wyznacznego jubileju 35. rocznicą osnowania Światowego Kongresu Rosyjczyków. Jak raz Medżelabirci z miastem, gdzie w 1991 roku odbył się pierwszy Światowy Kongres Rosyjczyków. Świętowania zaczną się 12 czerwca junia o godzinie 19.30 w prostorach Art Hotelu, gdzie odbyła się besieda pod nazwą Priamy uczestnika pierwszego Światowego Kongresu Rosyjczyków w Medżelabirciach. Pak w sobotu od 9 godziny planowane są dalsze podii. Meczeńczoma konferencja, procesja w krojach, gala program w amfiteatrii, pokaz filmu Potopa i strycze z twórcami i aktorami. Niedzielny program zawierszy świąteczne zasiadanie Światowej Rady Rosyjczyków i Bożestwenna Liturgia. Organizatorzy prosią na podziwu wszystkich Rosyjczyków, lubitelów rosyjskiej kultury, folkloru, historii i tradycji. Trybnici znajdą się na naszym portalu. Tot weekend 12-14 czerwca junia odbudą się 13. Jirsko zmagania Małostiuska Magura. W związku z tym w tych dniach od godziny 6 do 21 przejazd odcinkom wojewódzkiej drogi 987 przez Maguru od Małostoła po Gładoszyju będzie zaperty. 27 czerwca junia w Uściu Ruskom odbyła się 15. edycja małopolsko-beskidzkiego klasyka amatorsko-rowerowych zmagań organizowanych w Niskom Beskidzi. Trasa zmagań ma około 53,6 km i, co jest ważne też dla osób, które nie biorą uczesty, cała trasa będzie zaperta dla ruchu aut. Start i meta będą na stadionie LKS Uścia Gorlickie. W ramkach podii planowane są dodatkowe atrakcje, takie jak rodzinna zona, ekskursje i koncerty. Pierwsze informacje znajdziecie na stronie zmagań.
1: To były nowiny Radia LM FM.

Kwiaty góry wołają, odpadzieć im trzeba. Szczerb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, orał gniazdo wie. Kany między turniami, kłazicka.

Panowie i pani słuchacze Radia LMFM, witajcie w programie Register Zabytków. Przy mikrofonie Natalia Małecka. Tydzień temu besiedłale z mojej cerkwy w Andrzejuci. Bardzo wam się polubili z nimkę, jak pomyśliła jem przy zapowiedzi programu. Bardzo mnie to tiszy, a jeszcze bardziej na pewno tiszy autora z nimok Kamila Paluszka. Zazerajte na jego facebookowy profil Cerkwie Łemkowskiej Beskidów, gdzie znajdete bilsze naszych perlin w różnych uniaciach i kadrach. Dnes w związku z tym, że tym razem nie pała od was niejaka propozycja wpisania konkretnej osobliwosti w nasz radiowy i subiektywny register, a to dmisiac ma dasz piat seret, meno zabytku Radia LMFM, dostanę dnes następna cerką. Dumam, że po tych już paru na cetych odcinkach widzę, że to te nasze cerkły, choć na pierwsze szmarynie okom zdają się być bardzo podobne, to jednak jak się w nich zagubimy, wskazuje się, że jednak nie. Że jednak każda z nich stanowi odróbny i wyjątkowy premier lemkiwskiej drewnianej architektury i każda z nich ma w sobie sztosy osobliwego i charakterystycznego lem dla niej. Dnes przekonamy się o tym dumom raz i jeszcze. W radiowej register zabytków z dniem 22 lipca 2015 roku wpisujemy cerkę Świętych Kosmy i Damiana w Bereści. Zapraszam choriarzy do słuchania. Seło Berest było osnowane byty może jeszcze w 14 stuleciu. Byty może za to, że pojawia się w 1368 roku w pisanych drzewach zminka o jednym seli o nazwie Tisz Berest. Nie znacie lemcy chodyt o to sam Berest, bo bliższe informacji, jakie pozwalałyby na weryfikację, nie je. Lokacja seła na wołoskim prawie mała miejsce w 1584 roku i na to sąd dokumenty na osnowie krakiwskiego biskupa Franciszka Krasińskiego dla bratiów Steca i Fedora Olechnowiczów. Cerkwa w Bereści pierwszy raz wymieniana jest w dokumentach w ordynacji dla grekokatolickich popiół muszyńskiego klucza wydano i biskupom Marcinom Szyszkowskim 5 lutego 1626 roku. To jest 30 roku od zawarcia Berestecko Unii. Jest jeszcze informacja o osnowaniu grekokatolickiej parafii w Bereści w 1643 roku z fundacji biskupa Piotra Gębickiego. Najpewniejsze chodzi nie o osnowania jako takie, a o dodatkowe doposażenia czy uposażenia cerkwy. 10 grudnia 1647 roku komisarze krakiwskiego biskupa rozgraniczyli grunta berestiwskiej cerkwy od gruntów peruńskiej cerkwy. Berest znajdziemy po susicku do Perunki. Świeszczennikom w Bereści był w tym czasie znany lem z imienia otec Gawryju. W 1767 roku w Bereści było 333 parafian. W 1786 398. A w roku 1795 już prawie 543 dokładnie. Takie wielkie zbilszenia się czysła parafian wyklikało potrzebę pobudowania nowego chramu. Cerkwę, o której będziemy besiedłaty dnes, pobudowano na miejscu poprzedniej w 1842 roku. W tym czasie duszpasterzował w Bereści otec Osyf Chojnaki. Być może przy budowie nowej cerkwy zachowano z poprzedniego chramu łeżu wozneseną na przełomie XVIII i XIX stulecia. Przeneseno też do nowej cerkwy bielszą część wyposażenia ze starej cerkwy. W rokach 1866 i 1883 epidemia cholery zahamowała zbilszania się czesła mieszkańców. Po 100 rokach parafian było lem o 50 bilsze jak pod koniec XVIII stulecia. W 1880 roku seło rachowało 83 gazdiłki i 549 osób razem z nielemkiwskimi żytelami seła. W końcu XIX stulecia czesło grekokatolickich parafian kus przekroczyło czysło 500 osób. W XIX stuleciu parafia znajdowała się w muszyńskim dekanatii grekokatolickiej peremyskiej jeparchii.
W 1913 roku cerką odremontowano i dach tody wymieniono na blachu. Po 1916 roku Berest przeszedł pod administracyjną jurysdykcję Grybiuskiego dekanatu. W 1922 roku koleś waszczennyków w Bereści był otec Petro Capiński, zrobiono w cerkwi nową polichromię. W końcu 20. roku 20. stulecia berestecka parafia rachowała 580 parafian. Od 1934 roku parafia w Bereści znajdowała się w granicach apostolskiej administracji Lemkowyny. W 1945 roku niewielką część żyteli Berestu wyseleno do Sowieckiego Sojuzu, ale już w 1947 roku ci uresztu wyseleno na zachodnie ziemi Polski. Mało to miejsce w pierwszych dniach lipca. Opieku nad cerkwą przejął tołdy rymokatolicki kostel. Od 1951 roku istnieje w Bereści rymokatolicka parafia poklikana przez tarniuskiego biskupa Stepa. Choć od 1947 roku w Bereści funkcjonowała już ekspozytura parafii, która obniała pod swoją pokrową cerkwę w izbach. W tym samym roku, znaczy w 1947, otec Igras przeniósł do Berestu z izb cudotwornej obraz izbiańskiej Bożej Matery z 1727 roku, jakoho historia łuczycia z barskimi konfederatami, jakie stacjonowali w regionie.

Szanowny słuchaczy, czujemy się po muzyczni pererwi w programie Register Zabytkiu. Dnes pryzramy się cerkły w Bereści. Cerkły, jako i bryła, jest bohata i urozmaiczena, a jej proporcje sprawiają, że należy ona do najbardziej charakterystycznych zabytków lemkiwskiej drewnianej cerkownej architektury. Cerkoł w Bereści to cerkoł orientuana. Nachodzicia w centralnej części sela po południowej stronie drogi przez seło, jaka lety z Gryboła do Krenyci, w miejsce, gdzie odchody od niej piczna droga, jaka wede do Perunki właśnie. Cerkoł pomieszczona jest na południowym uboczy Woznesienia Hołcza, przy którym kus powyżej lety droga. Cerkoł stoi na płaskim tarasie, okrużona jest niewysokim kamiennym murem, jaki od południa i od wschodu stanowi jednocześnie oporowy mur. Od zachodu, przed cerkłą w linii muru jest bramka. Niedaleko od bramki, już na przycerkownej obszary, rosnie zabytkowy dub. Na południowy zachód od drewa, przy murze, znajduje się kamienny pomnik. Po zewnętrznej stronie ogrodzenia na południowej stronie rosnie paru młodych szkwirów. Na południe od cerkwy rozciąga się obszar po grekokatolickiej klebanei, rozebranej w ostatnich rokach. Płynie tam nadal niewielki potik. Od zachodniej strony, przed bramką, jest niewielki placek, przy którym pobudowano nową klebaneju. Medze przy cerkownym obszyriu, a drogą rozciąga się bocza prosne na trałą z pochyłym parkingom w zachodniej części. W ogrodzeniu okrem wchodowej bramki od północno-zachodniej i północno-schodniej są jeszcze dwie luki, dwie pererły, w których znajdują się perejścia do nowo pobudowanej dzwinnici i nadsmontir. Cerkoł jest cerkwą drewnianą, ma zrubową konstrukcję, a łeża cerkwy ma stopową ramową konstrukcję z konstrukcyjną izbycią. Podmuriłka cerkwy zrobiona jest z łomlenego kamienia. Dachy łeżyczki i bania łeży pobyty są ocynkowaną blachą. Wzdłuż okapił dookoła chramu pomieszczono blaszane rynny i spustowe rury. Ściny obyty są gontami na łatach z oznaczuczym dystansem tego obycia od wnętrznych ścin. I zbycia łeży szalowana jest pionowo doszkami. Cerkoł jest tridilna, jednoołtariowa. Składa się z najuższej, schodniej czasty, najszerszej czasty chramów wiernych i zachodniej czasty z wężą. Schodnia czast wznesiona jest na planie prostokuta, zapertego od schodu trzema bokami osmoboku. Podzielona jest w seredyni na prostokutny ołtar i sześciobiczną ryznyciu. Czast chramu wiernych wozneseno na planie kwadratu. Zachidnia czast cerkły składa się z przedsiny, prytworu i babyncia przy chramie wiernych. Po jego obok stronach znajdują się uskie składziki. Wszystkie to te pomieszczenia wozneseno na planie prostokutił, przy czym szeroki jest prytworu, równa się sumaryczni szerokosty babyncia i obok składzikił. Precin prylicha do prytworu od zachodu i jest otworena na neho na cił słoju szerokist. Zachidnia czast mistyć się po czasty pidłeżom, kotroj konstrukcyjny stopy stojat po bokach. Schidnia para w seredyni składzikiu po bokach babyncia, a zachidnia para w zewnętrznych rochach prytworu. Od oszkłania tych stopił stworzyło po bokach prytworu prostokutne dodatkowe jeszcze aneksy, których pidłocha pomieszczona jest wyżej jak pidłocha w prytworii.

W bryli cerkły w Bereści może wyodróbnyty trzy czasty. Najwyższu weżu od zachodniej strony, niższy chramu wirnych po Seredyni i najniższu schidniu czast cerkły. Przy czym merze weżom, a chramom wirnych jest odstup. Odstup tot wypełniony jest niewkrytą prez weżu schidnią czastu babyńcia. O wysokosty zbliżeni do wysokosty schidniej czasty chramu wirnych i wkrytą płoszczynowym dwospadystym dachom. Weża ma trzy listy smukłe proporcji. Osnowna część weży ma formę stiatoj piramidy, która wychodzi z prostokutnej obudowy z zachaty i zwieńczona jest dzwonową częścią w formie nadwiszanej izbyci. Każda z trzech części cerkwy ma odróbne wkrycia w formie szatrowego dachu zwieńczonego baniastą weżyczką z prywydną litarnią, nad którą jest makowycia z gałką i krestą. Łażyczka, jaka stanowi bańku łaży, odróżnia się od reszty łażyczok tym, że nie ma wyokremlenej podstawy podkreślonej gzymsą, jak i lety dookoła wyżnej czasty szatrowych dachów nad chramą wiernych i schidnią czastią. Medze łażom, a dachom chramu wiernych i medze dachom chramu wiernych, a schidnią czastią są te niewielkie, niewysokie, dwospadysty, płoszczynowe daszki. Szatrowe dachy nad schidnią częścią i chramą wiernych w niżniej części są przełomlone. Przełomlinia dachu podkreślona jest okrążającym dookoła gzymsom z profilowanej belki. Zachata dookoła weży wkryta jest pulpitowym dachom, z którego wyrasta przybudówka nad przedsienią ze szczytowym dwospadystym daszkom. Konstrukcja weżyczok nad chramą wiernych i weżą wsparta jest na związujących belach. Złożona jest z 8 stopił usztywnionych odpowiednimi belkami. Baniastu formu osiągnęto przy pomocy koncentrycznych doszkłań. Kresty, jak wieńcza weżyczki, to kuty żelizny kresty. Prytwór w przyzemniej czasty weży wydzielony jest stopowymi ścinkami pionowo oszalowanymi. W chramie wiernych pomieszczony jest na piłperecznych tragariach muzyczny chor. Podłochy z doszczok poprybijane są do legariów ćłakami. W chramie wiernych doszkę mają na czuczu szerokist. W prytwory schody, jak wedą na pit i na chor, są drewniane i mają wsuwane stopni. Dziry na wychlady i dweri mają obramowania łuczane do ściną na wpust. Jedyni dweri zauny do ryznyci i do prytworu obramowania mają niższe i uniate w stopy. Dwery są klepkowe, pierwszy z dworu do ryżnyci są jednowrotowe, a drugi do prytworu na zawisach dwowrotowe na prostych zawisach. Dwery z ołtaria do ryżnyci są już nie klepkowe, a płytowe. We wszystkich wychladach znajdują się żelizny kraty. Zewnętrzne ściany cerkwy charakteryzują się równowagą architektonicznych i dekoracyjnych elementów. W kompozycji i elewacji charakterystycznymi elementami są załomlinia wkrycia chramowirnych i ołtarnej czasty powiązane ze sobą na tym samym poziomie sztok gzyms, jak i winczyt załomlinia dachu schidniej czasty i stanowi jakby jego peredłużenia. Gzymsy takie pomieszczone są pod prawie wszystkimi okapami i opasają w paru poziomach wyżyczki. W tych miściach wyżyczki wkryte są blachą. Odtynki takich gzymsów pomieszczone są też nad dweriami do ryznyci i bilszistiu wychladiu, co stanowi raz dekoracyjny element, a dwa pod budowu gontowych osłon. Gontowe obycia ścin zakończone jest dołą jednym riadom gontiów przyciatych w zuby. Pod dweriami do ryznyci w południowej ścinie pomieszczono jednobiegowe schodki złomlonego kamienia z drewnianym poruczatą. Oszalowania i zbyci zrobiono z bardzo uskich doszczok. To po pierwsze, a po drugie są jeszcze bardzo gusto olestwowane. W ścinie i zbyci pomieszczono po dwie zwłokowe diry o formie prostokutiów piłkolesystych zapertych oszklennych. Widrownyci do szkoły obkładynki wychladił, przybyty sód w ten sposób, że tworiat rozgliflinia otworił. Glif, czy glifowania albo rozgliflinia, to skośne uformowania osterzy wychladił albo dweriu, hosnowane po zewnętrznej stronie ścin, dozwala na lipsze oświetlenia seredyny albo poszerzenia perejścia, kiedy chodzi o dweri.
Architektonicznie opracowany jest jedynie daszek nad przedsienią. Szczyt daszku jest skromnie skośnie odeszkłany, mat okapały daszek, dołom zwieńczony drewnianym pinaklom, jako honyżnia czas imituje prywatną litarnię zrobioną w drewni, dalej blaszana mokołycia z gałką i kutej krestyk. Żelisne kresty, jakie wieńcza tu łyżyczkę cerkły, mają podobny wzór i osadzone są na pinaklach staniryką i kulą.

Czujemy się zas. To program Register Zabytków w Radiu LEM FM. Przy mikrofonie niezmiennie od początku programu Natalia Małecka. Dnes zwania zabytku Radia LEM FM dostaje cerką światych Kosmy i Damiana w Bereści. Omołyliśmy już jej zewnętrzny wygląd, teper przechodzimy do Seredyny. Seredyna cerkwy składa się z pięcioch części zlokalizowanych na osi chramu, przy czym chram wiernych i babynec oddila tlem perejścia bez dwerzy. Ołtar od chramu wiernych oddila do czewydni ikonostas. W Bereści jest to kompletny ikonostas, a za nim zachował się prestił na oryginalnym podwyższeniu. W południowej i północnej ścini pomieszczono po jednym sześcioszybowym wygladzie. Bo z chidni ścini do ryzny ci prowadzi jeszcze płytowe dweri na żeliznych rozkłanych zawisach. W ołtarii i chramie wiernych znajdziemy płaskie połały. Podłochy są nowe z uskich doszczok. W chramie wiernych przed ikonostasem znajduje się solea, jaka sichad jeszcze do połowy bicznych ścin. W części chramu wiernych pomieszczono po dwa wyglady po północnej i południowej ścini, tyż sześcioszybowy. W zachodniej części chramu wiernych postawiono muzyczny chór z zaokrąglonym wystupem po seredyni. Balustrada choru podzielona została na sześć części, w których pomieszczono obrazy o starozapowiedniej tematyce. Dołom leży drewniana koronka z motywem lambrekinu z frędzlowymi przewiaskami. Nad babyncią połała tyż jest płaska. Dweri z przytworu do babyncia są dekoracyjnie opracowane klepkoły z ułożeniem w rąb. Po seredyni w rąbowej klepci osadzono okrągłe żelizny i madło. Zamok w dweriach też jest dekoracyjny, skrynkowy, podobnie dekoracyjne są zasuły, jakie pomieszczono i dołom i chorom dweriu. W prytworii poziom podłochy w bicznych aneksach jest podwyższony, a połowa przy wchodzi jest zas obniżona. Podłochy dookoła przy styku ze ściną przykraszają bogate drewniane profili, by tym może fragmenty rozmontowanej solei albo drewnianych gzymsił zniatych z elewacji. Prytwór oświetlono dwoma kwadratowymi wygladami, jednym jednoszybowym od północnej ściny i drugim czterioszybowym od południowej ściny. Po lewej stronie przy ścinie babęcia znajdują się schody na pit i na chor. Ryznycia ma też płasku połału w seredyni, oświetlona jest jednym sześcioszybowym wygladem pomieszczonym od schodniej ściny. Jest jeszcze wojścia na dwór, jakie pomieszczono na południowej ścinie. Seredynu cerkwy przykrasza polichromia. O jej zrobieniu informuje napis w ołtarii na ikonostasowej ścinie. Cerkoł pomalowana za

Ministerstva odtia Petra Capinského 1922 roka. V oltári najdeme na štinách tri ornamentálne pásy. Nad dveriami do ryznyči jest Christogram adorovaný prez dvoch angeliu v loti. A pri vyhľadách najdeme predstavenia švatých medalionách. Na povali, na tli syňoho neba so žvizdami jest predstavenia Boha. Listwa, jaka letet pod połałom dookoła ścin, jest złoczona. W chramie wiernych i w babynce dekoratywna obkładynka nyżnej czasty ścin jest maluana i marmoryzowana, znaczy imituje marmur. Nad nią też namaluane są pilastry i uproszczone girlandy. Pilastry to formy poszerzenia ścin, jakby stiaty kolumny. Nad wyhladami w chramie wiernych namalowano medaliony w formie zacheuszkiów, znaczy apostolskich krestiów. Na synim tli rozmalowano przedstawienia Świętej Trojcy. W babynce na północnej ścinie rozmalowano wielką scenę strasznego sudu ta żertwu Kaina i Abla. Na powali scenę z preobrażenia gospodniego. W prytwory może obserwować scenę wyhnania kupciów z chramu, a po dwóch stronach dwerił do babyńcia namalowano pełnopostaciowe przedstawienia świętych Kiryła i Metodocha.

Na zakończenie dneśniego odcinka pro cerków Bereści jeszcze paru słów pro wyposażenia tej zabytkowej cerkwy. Jak już było obesidłane, w cerkwy znajdziemy kompletny ikonostas zostawiony w XIX stoleciu z uzupełnieniami z różnego czasu. W ten sposób, że do barokowego kompletnego ikonostasu dodano po bokach ikony, żeby wypełnić płaszczynę szerszej ikonostasowej ściny. Osnovne ikony i struktura ikonostasu pochodzą z kińcia 17. i początku 18. stolicia. Carska worota są z początku 19. stolicia. Po bokach dezis dodano ikony preobrażenia gospodniego i Świętej Trojcy z 17. stolicia z tak zwanej rublewskiej wersji. Okrem tego w cerkwi znajduje się jeszcze wiele innych ikon z 17., 18. czy 19. stolicia. Na przykład ikony Świętego Michała Archangela, Błahowiszczynia, Chrzczenia Chrysta ta inny. Obik soborowego ołtaria stoi zniata ze ściny amwona. W cerkwi znajdują się też dwa biczne ołtarii. Jeden z obrazem Izbiańskiej Bożej Matery, drugi z obrazem Świętego Mikołaja. Jest też wiele zabytkowego liturgicznego gracia. Kubatura cerkwi wynosi 240 kubyków. Prostor po ziemi to aż 1300 kwadratowych metrów. Cił precerkowny obszar okruża kamienny mur o zryżnej ciłani wielkosty bloków i łomlenych płyt, układanych w nieregularnych warstwach na wapniowej zaprawie. Wchodowa bramka jest drewniana, na kamiennym podmurowaniu, z perejścią wybrukowanym łomlenym kamieniem. Bramka ma stopową konstrukcję, wzmocniona jest specjalnymi belkami. Odoszklana pionowo od seredyny, z wercha obyta jest kątą. Czterospadysty szatrowy dach i łyżyczka nad bramką pobyty są ocynkowaną blachą. Pod okapą znajduje się profilowany z drewnianej belki gzyms. Konstrukcja łyżyczki nad bramką jest analogiczna do tej nad łeżą cerkwy. W seredyni bramki jest płaska połała. Przed wchodą znajdziemy stupień z kamiennego bloku. Łyżyczka w dachu nad bramką zwieńczona jest żeliznym kutym krestem bez gałki. Teper cerkoł pełni funkcję rymokatolickiego kostela. Cerkoł jest w dobrym technicznym stanie. Generalny remont przeprowadzono dopiero w rokach 1977-79. Wymieniono tołdy ciły gąd, czast stolarki, remontowano ogrodzenia, po czasty ho permurowano. Zmieniono też blaszany dach nad przedsienią. W Dyrżawny Registr Zabytki u Cerkwi w Bereści wpisana była w 1964 roku, a od dnes mamy ją i my w naszym registrze. Dziękuję za uwagę, to będzie tylko od mnie. Czujemy się o tydzień, lemże już nie w registrze. Będzie program Szczyro Donoszu, bo to ostatnia sereda miesiąca. Zapraszam, Natalia Małecka.

0: Lokalnym FM.
1: Jest wito rok, 9 czerwca junija 2023 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Siemoho czerwca junija odbyło się 31. pomnictwo nacjonalnych i etnicznych mniejszyn na Horu Świętej Anny, opolskie województwo. W podziji wzięło uczest blisko 1000 osób, połowni przedstawników niemieckiej mniejszyny, ale też delegacji Romiu ta szlejskich organizacji. Centralnym punktem pomnictwa była święta liturgia w Lurdzkiej Peczeri, którą czelował opolski episkop Andrzej Czaja. Podczas celebracji podkreślano znaczenie języka, kultury i tradycji dla zachowania dostojności nacjonalnych i etnicznych mniejszyn. Uczestnicy zwracali też uwagę na potrzebę dialogu, wzajemnego porozumienia i budowania dobrych odnosin pomiędzy pojednoma wspólnotami. Organizatorzy pomnictwa wskazali na mniejsze jak w poprzednich rokach czosło uczestników. Za przedstawnikami mniejszyn jest to związane między innymi ze staryniem członków wspólnot i zmniejszaniem się ich czynności. Za to jawna się potrzeba angażowania młodego pokolenia w działalność mniejszyn. Protiahom stryczo przypomnieno też blisko rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaźni współpracy z 17 czerwca junija 1991 roku, które dla niemieckiej mniejszyny w Polsce stanowiły ważny fundament jej istnienia i działalności. Pomnictwo na Horu Świętej Anny jest organizowane od więcej jak 30 roku i jest jedną z najważniejszych podii, które integrują przedstawników nacjonalnych i etnicznych mniejszyn na Śląsku. Od 12 do 14 czerwca junija w Medżelabirciach Rosjanie na Słowacji będą prezentować swoje święto i 35 roku Światowego Kongresu Rosjaniu. Rosyjska obroda na Słowacji we współpracy ze Światowym Kongresem Rosjaniu, Światową Radą Rosjaniu i miasto Medżelabirci przygotowuje świadkowania Dnia Rosjaniu w Słowacji, co będzie połączone z przypomnieniem wyznacznego jubileju 35. rocznicą osnowania Światowego Kongresu Rosjaniu. Jak raz Medżelabirci z Udmiścią, gdy w 1991 roku odbył się pierwszy Światowy Kongres Rosjaniu. Świadkowania zaczną się 12 czerwca junija o godzinie 19.30 w prostorach Art Hotelu, gdy odbuda się besida pod nazwą Priamy uczestniko pierwszego Światowego Kongresu Rosjaniu w Medżelabirciach. Pak w sobotu od 9 godziny planowane są dalsze podii. Meczeńczoma konferencja, procesja w krojach, gala program w amfiteatrii, pokaz filmu Potopa i strycza z twórcami i aktorami. Niedzielny program zawierzy świąteczne zasiadanie Światowej Rady Rosjaniu i Bożestwenna Liturgia. Organizatora prosiat na podziju wszystkich Rosjaniu, lubitelniu rosyjskiej kultury, folkloru, historii i tradycji. Trybnici nachodzieć się na naszym portali. Tot weekend 12-14 czerwca junija odbudą się 13. Jirsko zmagania Małostiuska Magura. W związku z tym w tych dniach od godziny 6 do 21 przejazd odcinkom wojewódzkiej drogi 987 przez Maguru od Małostoła po Gładoszyju będzie zaperty. 27 czerwca junija w Uściu Ruskom odbyła się 15. edycja małopolsko-beskidzkiego klasyka amatorsko-rowerowych zmagań organizowanych w Niskom Beskidzi. Trasa zmagań ma około 53,6 km i, co jest ważne też dla osób, które nie biorą uczesty, cała trasa będzie zaperta dla ruchu aut. Start i meta będą na stadionie LKS Uścia Gorlickie. W ramach podii planowane są dodatkowe atrakcje, takie jak rodzinna zona, ekskursje i koncerty. Pierwsze informacje znajdziecie na stronie zmagań.
0: To były nowiny Radia Lem FM.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni miłowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się

prędkości, mały wiary krok, wielki krok dla ludzkości, dowód przez piękną znak, naczelny znak dla wielu nieczytelny.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w piatnięciu na słuchowisku. I przed nami następna część karpackich noweli Petra Polańskiego i nowela pod nazwą Partyzant. Zapraszam bardzo serdecznie. Na niej się sperło pierwsze pizrynia jełtyma. I ona drgnęła, wzrywszy wchodzącego gościa. Lice jej zblidło, a pak wkryło się rumianciami. Dowychła się, ale takoj nemiczni przyklakła i obernuła się do drugiego kuta koliby, jej bohen gladała poratunku. Hajmon, promowyła trwożni do siedziaczego w kuty muszczyny. Aj, jałdoho, pozeraj lem, taż to nasz pan wyzdorowił. Chwale ty Gospoda, aj siła tomu Mykołajowy sława. Nycz dopowili się skuta ostatni słowa, reczena jałdocha wysmukła się z koliby. Połicz te, zaczął prysiwszy jełtym. Wy zaprawdy zowete się Hajmon? At. Prydale imię, odpowił starec. Imeno prydale, tak nazwali. Co zrobisz? Tak się już wodyt w nas, po swomu zowód jak zochcut. Tu żyjete? Tu i wyniął Hajmon lulku. Jakże to tak nużdenno? Ba, ale swobidni. Uż to tak. Icz, choćby samy krampli. Pyj bodaj samu żentyciu i prożyjesz, żeby lem na swobodi. Jełtym wter z duszy na czoło. Kto wyratował mnie z wody? Źwidał. Powiczte, bo wy, przypominam soj, sidyly noczamy prymi. Lem dwi postaci ostale mi w pamięty z toho czasu. Wy i iszczych tosy. Nie pamiętam. A, potiachnął żartibliwo Hajmon, ściachnuwszy obrwi i śmiejuczy się pit do wychnanyma bajusamy. Iszczych tosy, jak kniachynia, jasno wołosa, jak łusoczka. Aż to, ta diżdyjte chwilku rozpowiem wam nebyliciu. W nym teper probywał typ dawnoho baczy. Nebyliciu rozpowiem akuratni wam, lem do kińce słuchajte. Żył raz bohaty kniaś. Rają mu życia, żena krasawycia, jak gierliczka, kalinowe usta, oczy teren, lubą ohen. Taż to ditoczok nie było. Smutyć się kniaś, markitna kniachynia. Przyszedł kniaziowy czas i ty schyży. Płacze, kalyna, żena bilawyna, a kniaś i howaryt. Biłych ruczok nie łamaj, czornych oczok nie wteraj, nie porubajut mene, nie posiczut, a medom napojat. Idę, kniaś, spekota welika, pry dżereli wodu pyje, a poharia, bacz, ne wziął, przyłożył worę i pie. Stawaty by, a joho za dołu, dołżyniu, brodu jakysa syła z dżerela derżyt. Smotry do wody, a od tamale
czary junek, pić ze mnej wyzerat. Oczu zelene jak paprotyna. Śmieje się, a hejby lyżka po poluwaczci. Czos się czypył. Operat się kniaś. Pust. Na peret prysiachnyj. Lechwaryt czariunek. Mi prypadę totostwo ho domu, o czym ne znasz. Ber lem mia pust. Chwaryt kniaś i tako i podumał. Najby to i było, o czym by ja ne znał. Wertać się kniaś do swoich pałat, wytato chorzena, ta ne sama. Na rukach syna derżyt i ciłuje. Posowił kniaś. Ne tiszyty się mu synom. Czary unykowy ho zaprysiach. Wyris syn, na szuchaja prekrasnoho wyris. Ta wyszął czas oddaty ho mus czary unykowy. Nemaj te żurby, nianiu chwaryt tot. Uż Jasia sprawlu z tym czariunykom. Osidłał konia, lyszył wiciuski dwir. Nese się, nese, a tu ozero. Po ozeri 20 kaczeczok pławat z rybnych takich, aż mygotiat na sący. A na berechu 20 chustok biłych. Wziął kniarzycz jedną chustku i skrył się w haju. Kaczeczki popluskotile wyszły na berech, natiachnuli chustkę i adde wszytkę w grasa wycisia pereminyli i odletili. Lem jedna kaczeczka ostała, a kniarzyczkowy żal się jej zrobiło. Podał i chustku. I adde popry nym stoit diwycia, krasa wycia, jakoj ne wydił iszczy. Kniarzyczowy czudni się zrobiło na duszy. Kolysy seret zimy sokoła trafił z triłą. Kapli krwy zaczerwenili na białym śniegu. Tołdy i podumał kniarzycz. Kiedyby maty żenu tak ubiły, jak to śnił, z ustami czerwonymi, jak to ta krow, żenu taku lubiłbym, ciłował. Tak kolysy podumał, a teper wydet przed sobą taku krasa wyciu. Ja, najmłodsza diłka, pit ze mnoho czariunyka, powidat do neho krasa wycia. Win uszczekat na tebe i lutuje. Ta nebisia, dam ty radu, jak ho perebyty. Kiet każe się zastawlaty, odasz to. Prychodiat ony do krainy czariunyka, a czariunek zły, luty. Chwaryt do kniarzycza. Adde, pozeraj, tu moich 20 diłok. Wszytkie one oko w oko podibny, wszytkie jak jedna. Odhadnyj, kotra z nich najmłodsza. Ne odhadnesz, hołowa ne twoja. Obizrył kniarzycz raz. Nechne, wszytkie jak jedna kapla wody. Pak drugi raz. Nechne, aż po trzeci raz smotryt, a jedna z nich lyce pilisze od śniegu maje, a gamboczka hejby krął mołoko. A taki kolor lem w niej w inczych nit. Znaj, inczy iszczy ne zaznale lubowy. Adde, diłka twoja najmłodsza, powidat kniarzycz. Wrażyj, że ty syn czuduje się, czariunek. Hołowa twoja, wertaj się na zemlu. A jeszcze
Czochoś a ty zabachne prosa distanesz. I czochoż by szumnomu kniażyczkowy ne zabachnuty, jak ne to holyczka, szto z nich skorwił, szto mołoko i krął. Ot i moja nebylycia, i szto, prodążał Hajmon, szto inczyj zahrużał wam w pamiaty. Cyne kaczeczka to ta srebrnokryła z jasnyma kosamy? Hajmon śmijał się i pozerał na jełtyma, prykładajuczy krmacza do ognia. Ta sztolem skinczył koly peret chyżom dali się czuty kryk hurikit. Wyszli do dwora. Tu młody chłopec, owczaryk, borął się z jakimś pankom po kotroho odiniu i na hajci poznaty mandataria. Mały juhasek prystał do mandataria, jak Dawid do Goliata. Tryfomko! Skryczał Hajmon chromkim hołosom. Tryfomko pustył mandataria i stripujuczy Zosia pańskie nycz rozkroczył się i wkazał ruką na ekonoma. Ja wchodzu, Ryugwin, nachają stiachnął. Nachajomne sztuka, a przyszło się na syłto, gdy wraży syn lechki jak pero. Na panszczynu, chriałknął mandatar. Piniaczy się od złosty. Wszytky, doraz na pole. Hajmon wyprostył się jak struna. Z jocholycia probywał spokój i owładania sobą. Ta prytym i szówna szczypka hordoj samoswobidnosty. Na panszczynu? Prochwarył win. A, ty nowy mandatar. Nieczudne, że zaszł jest do moho dwora. Ty nie znasz mia. To udy it i powywiduj się od swoho pana, kto taki Hajmon i jak się sprawy z nim mają, a nie prydesz tu drugi raz. A teper won z moho dwora. Ham! Okropeczny ham! Mandatar pinął się od złosty i zaczudowania. Jemu nie przychodziła się i szczyczuty takich slił. Styskajuczy wrzmeny na hajku piszą spod wirce. Hajmon piszął do swoich dił. Zapriach do pił kiszka konia i wyniósł antałkę. Chodył win czas od czasu na uhry, do Mukaczewa, Berechsasy, Ujhel i kupczył wynom. Ta nycz się na to teraz wybrał, jawyły się przed chyżą dworsk posipaky. Związali Hajmona i jałdochu ta potiachli do didycza. Hajmon ne wizwał się ny słowom, le mraczno wodył oczyma. Ta jełdocha seret płaczu, no odwodyła oczy od jełtyma. Hejby ne mochła dost nasmotryty się na necho i bojała się rozłuczyty na pse. Rozhonom pustył się jełtym z Hajmonowego dwora. Ne hladał steżkę, letił na szyb hołą, polamy, debramy. Sper się aż pry kameralni dorozisz to weła na uhry. Na Hneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Jest wtorek, 9 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Siedmego czerwca junia odbyło się 31. pomnictwo nacjonalnych i etnicznych mniejszości na Horu Świętej Anny, opolskie województwo. W podziji wzięło udział blisko 1000 osób, połowni przedstawników niemieckiej mniejszości, ale też delegacji Romiu ta szlejskich organizacji. Centralnym punktem pomnictwa była święta liturgia w Lurdzkiej Peczeri, którą czelował opolski episkop Andrzej Czaja. Podczas celebracji podkreślano znaczenie języka, kultury i tradycji dla zachowania dostojności nacjonalnych i etnicznych mniejszości. Uczestnicy zwracali też uwagę na potrzebę dialogu, wzajemnego porozumienia i budowania dobrych odnosin pomiędzy pojednoma wspólnotami. Organizatorzy pomnictwa wskazali na mniejsze jak w poprzednich rokach czosło uczestników. Za przedstawnikami mniejszości jest to związane między innymi ze starzeniem członków wspólnot i zmniejszaniem się ich czynności. Za to jawlać się potrzeba angażowania młodego pokolenia w działalność mniejszości. Protiahom stryczo przypomnieno też blisko rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaźni współpracy z 17 czerwca junia 1991 roku, które dla niemieckiej mniejszości w Polsce stanowiły ważny fundament jej istnienia i działalności. Pomnictwo na Horu Świętej Anny jest organizowane od więcej jak 30 roku i jest jedną z najważniejszych podii, które integrują przedstawników nacjonalnych i etnicznych mniejszości na Śląsku. Od 12 do 14 czerwca junia w Medzielabirciach Rosyjczycy na Słowacji będą prezentować swoje święto i 35 roku Światowego Kongresu Rosyjczyków. Rosyjska obroda na Słowacji w współpracy ze Światowym Kongresem Rosyjczyków, Światową Radą Rosyjczyków i miasto Medzielabirci przygotowuje świętowanie Dnia Rosyjczyków Słowacji, co będzie połączone z przypomnieniem wyznacznego jubileju 35. rocznicą osnowania Światowego Kongresu Rosyjczyków. Jak raz Medzielabirci z Udmiściom, gdy w 1991 roku odbył się pierwszy Światowy Kongres Rosyjczyków. Świętowania zaczną się 12 czerwca junia o godzinie 19.30 w prostorach Art Hotelu, gdy odbudę się besida pod nazwą Priamy uczestniko pierwszego Światowego Kongresu Rosyjczyków w Medzielabirciach. Pak w sobotu od 9 godziny planowane są dalsze podii. Meczeńczoma konferencja, procesja w krojach, gala program w amfiteatrii, pokaz filmu Potopa i strycze z twórcami i aktorami. Niedzielny program zawierzy świąteczne zasiadanie Światowej Rady Rosyjczyków i Bożestwenna Liturgia. Organizatorzy prosią na podziwu wszystkich Rosyjczyków, lubitelów rosyjskiej kultury, folkloru, historii i tradycji. Trybnici znajdą się na naszym portalu. Tot weekend 12-14 czerwca junia odbudą się 13. Jirsko zmagania Małostiuska Magura. W związku z tym w tych dniach od godziny 6 do 21 przejazd odcinkom wojewódzkiej drogi 987 przez Maguru od Małostoła po Gładoszyju będzie zaperty. 27 czerwca junia w Uściu Ruskom odbudę się 15. edycja małopolsko-beskidzkiego klasyka amatorsko-rowerowych zmagań organizowanych w Niskom Beskidzi. Trasa zmagań ma około 53,6 km i, co jest ważne też dla osób, które nie biorą uczesty, cała trasa będzie zaperta dla ruchu aut. Start i meta będą na stadionie LKS Uścia Gorlickie. W ramkach podii planowane są dodatkowe atrakcje, takie jak rodzinna zona, ekskursje i koncerty. Pierwsze informacje znajdziecie na stronie zmagań.
1: To były nowiny Radia LM FM.

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warchar z Zachodu ze swoją audycją Tam w Chorach Karpatach. Choć to moje relacje nagrywane są z Zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedzicku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby oni nie odeszli i gdyby nie byli rozmetani w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok
1: Lemkiuska Łatra na Czużyni w Michałowi.
0: Zapraszam do słuchania besidy.
2: No i w tydzień późniejszy, no, spełniło się moje mrianie z przedrokiem trzech. No tak ta powieść, trzech, 77, Węgiem był pierwszy raz. Kuzmera zainspirował też taki był film Skrzypek na dachu. Zresztą podobno Kuzmera jest finałowa. Się podobałem, że to tak podobno powinno być. O wygnaniu i tak dalej. Tam Kuz był inaczej, inna fabuła oczywiście. A to było takie pokazywanie, takie panorama podziwu Lemki. No i to nie pamiętam, myśmy to zagrali. Są tam były perturbacje, bo jeśli był autobus zamówiony z kombinatu, z KGHM, pod autobusem, jak był jeden z Wałbrzycha z teatru, to był mit autobus, no a potem się okazało, że był drugi dla ludzi i w konsekwencji do Wortnoho pojechał autobus, w którym było chyba 80 ludzi. Siedli na dęce, każdy z nich, po troje, na pidłości i tak dalej. I ja podjąłem decyzję, że jechamy, ale bez dekoracji. No ale Stefan Kosowski, który się nie dogadał z nim, po prostu zamiast nadejść na cetu, wpisał na semu, ale i się, czy tam napisane, nie powiem. W każdym razie o semi rano autobus mi tam wyzwaniali, żeby jechali decyzji po 12 w nocy, bo ale pilniejsze, bo zresztą my mamy problem w Skoczu, w Wałbrzychu, to mamy problem z autobusem. Coś tam Oli Wotocho, no ale dobry, ale znasz, jak... Możliwe, że gdyby to był autobus jakiś inny, to nie pojechał tutaj, to jak dyrektor stoi nad kierowcą, no to musi jechać. Nie? No i takśmy pojechali, a potem Stefan przyjechał sam jeden z dekoracjami, porażnił autobusu, ale przyjechał. No. Koło południa jeszcze mają taką probę tam zrobić, ale nie, tam jak probę można zrobić. Na żywcach grało się, ale koty mali pewnie pierwszy raz coś nie było, ani mikroportiv to odegrało się, przekazało, to sprzęt był taki, jaki był. Ten MDU pełnił mikrofony, bo rychował nic, MDU-29 tak powszechny lektor, to 79 lik. Ale przekazywali sobie bez problemu mikrofony, bez problemu, albo to jeden temat, to trzeba pytać. No, ja powiedziałem, że na szczęście pani Peregrinko to przecież nie była najmłodszą już tą panią. Zachowała się jak artystka z tego, nie było żadnych. Było sakramencko studenia. Było tak sakramencko studenia w nocy, że dziewczatyska prosili, że czy mogą zakładać rejestrowę, bo tu nie mogę, tu mamy być bez, nie? A to tak zmęzny, wszystko tak zmęzło. Pamiętam, żeśmy zaczęli, gdyby było po 10 wieczorem, skończyliśmy pod otwety. Pamiętam, że Murianka pideszła do sceny, scena tak, w pojęcie umowne, bo to była pidłowa położona. Jakaś tam klocka chyba była, nie pamiętam, na kubeczkach. Większa była jak na pewno wychowanie. No i to, i klaknął prędko, no. Nie znam to, znaczy Petra już nie znał to, także dla mnie to była wielka, taki że znaczy uznać to słowo uznanie, wzruszenia. I pamiętam, że mała była zabawa jeszcze po nim. Nie było żadnej zabawy. Tak szacowaliśmy, że było z 5000 ludzi. Jakbym się posmutnił na to z roboczą w Borti, to było tak za... Choła przychowała i czorno było dosłownie. To było czasy, czego nie było nigdy. I więcej już nie było i nie będzie. Znaczy, czy teatr, formuła teatralna się sprawdza, to ciężko powiedzieć, ale znam, że ludzie wolą coś takiego, czego żałuję, że ale to jest ciężko grać spektakli. Mogę to być jakby przyjmowane z takim nabożnym tym. No to były takie czasy, znaczy, to było coś całkiem nowego. Nie wiem, chodzi o formułę, też chodzi o treść. Bo to wkazuje autorem tylko, prawda, i koni kroczką i tak dalej. W porządku, to było fajne. Piłankę, tak. Ale to było coś takiego katarzys, które pozwalało w ludziach ciągnąć emocji. No i to tak się to skończyło. Powiem, że noce. Ludzie się rozeszli. O czym dyskutowali, nie znam, nie mam pojęcia. Ja byłem z mene zeszło powitę, ja, że mam to za sobą. Bo ja powiem szczerze, że nie chcę już tego obrady. Ja się po prostu, nie tylko, że boją, ale po prostu no, jest taki moment, że człowiek, a może to jest fajne, ale...
3: Ludzie własne na wariale, że jeszcze raz to przedstawiane.
2: To znaczy, może to po nim kranie, ale już nie w chorach, bo to chyba się zdaliśmy to wystawiali. Raz w Legnicy, potem graliśmy w Przemkowie, graliśmy w Gorzowi, w Lubinie grali. Także to się grało parę razy. To nie było tak jednorazówka. Zostało zapisane na takie możliwości, jakie były na wersji VHS, także no to została pamiątka jakaś. Pamiątka z czasów młodości, bo to byłem to światło jeszcze, tylko jeszcze ważne było, żebym się to ożenił się w 10 roku, żebym był po Korynie już wedle czym stowarzyszenia. Także no to są czasy sprzed 30 roków prawie.
3: To się tak... Byłeś był pierwszym wedle stowarzyszenia?
2: No, na razie pierwszym i ostatnim. Kolejny na 2-3 chyba z 2. Nie wiem, czy to konkurs chyba był do wydarzeń wydania. Albo na 20 stowarzyszenia 25. To było pytanie, pytanie było na środku byli chyba za punkt, za 5 punktów było, prawda? Za 5 punktów kolej się zmienił z prezes stowarzyszenia Lemki. No. Także nie pamiętam. Także tak to właśnie wyglądało.
3: Zawiązało się stowarzyszenia, był się teatr i w Kińce zaczęła się Łatra. Łatra w Michałowie. Jak to się zaczęło, że se to tu Łatru w Michałowie zorganizowali jako Łatra w Michałowie na Czużyni?
2: To znaczy, to było tak. Jeszcze będę na moment do nazwy stowarzyszenia Lemki, bo to też był taki dyskusyjny temat. Jak to nazwać? Jak się nazwać? No były propozycje Lemki Rusynów, dajmy na to, Stowarzyszenie Rusinów. No to w tamtych czasach to było źle odbierane. Znaczy, maliśmy się, że będzie źle odebrane. Mało to Rusy się kojarzył z Rosjaniną, dla Polaka to było jednoznaczne, no to już był to 70. diatyrik, już 10. tak naprawdę, więc to był ten problem, jak się nazwać. No i w końcu to nazwaliśmy jako stowarzyszenie, pamiętam, że była bezsensowna dyskusja, znaczy jak się dopis, nie pamiętam kto to napisał, nie warto, żeby pamiętać to. W naszym słowie czemu stowarzyszenia, a nie towarzystwo. No i to był dowód na to, że stowarzyszenia stworzy Polak, oczywiście Służba Bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. No. Więc to był ten argument, że jakby to było towarzystwo, lemkijskie towarzystwo, to byłoby na pewno czysto lemkijskie. A jak było stowarzyszenie, to musiało być zainspirowane za tym przejściaty Polaka, konkretnie Służba Bezpieczeństwa, tylko to w tym czasie się ciłkowicie rozleciła i była coś ciłkowicie, no ale to też, że towary z nią do czynienia i współpracowali, to one zaje najlepsze, że to na pewno stworzyła Służba Bezpieczeństwa. No, w domyśli ich kolegę, których prowadzili i tak dalej. Dojść się do 70. roku. A jak było z Michałowem? Z Michałowem było tak. Kiedy mi się wkazało, że w 10. roku, nie wiem, jak to określili, czy to ocyganene, bardzo uważam, że to było takie tylko zlekceważenie, że nie możemy robić Łatry w Chorach, a w stowarzyszeniu były ludzie, którzy robili Michałów, którzy zaczynali robić Michałów, Wojciecha Chodoszczaka. To było takie tak naturalne, że mamy jakby takie moralne prawo, żeby zaczęli robić wszyscy Michałów. I takśmy wysiedliwali z pod Romaniaką i tak dalej. No, wiadomo było, że to było spercie. No i pierwsza licz, nazwa. Nazwa Łatra. Chodziło też o to, że też nam zależało na tym, żeby podkreślić, żeby zachować ciągłość. Czyli to, co było do tej pory w czasie Michałowi, to te ogniska. To się nazywa przy ogniskami. Wydumają nazwę na Czużyni. I tak zostało. Ale specjalnie żeby pokazać, żeśmy byli pierwsi, jak to ta watra w horach. I za to, bo taka była prawda. To nie, że to było maleńkie ognisko, prawda, i nieduże tam trudy było i tak dalej, w 79 roku, ale ono było i tak pierwsze, jak w tym barży, że do 89 roku chyba się odbyli do tego roku, czyli do pierwszej watry, też nazwa umowna, w 80 w horach. Było na pewno w 79, w 80 nie było, w 81 było, w 82, jakby się mówił mi Michał Romaniak, nie było. No bo to stan wojenny. W 83 roku było. Więc myśmy byli formalni, powtarzam, to nie była ta sama skala, to nie można było to porównywać, że Mechary to jest enklawa, to jest wiadomo, to jest miejsce. Chore to było coś jeszcze, gdy się pielgrzymowało. Potem się nikało na watru, ale to się chało, żeby widzieć różne strony. Była nachoda, była okazja. Ludzie zjeżdżali z różnych stron, z północy Polski, dajmy na to. To było już naprawdę daleko. No i takśmy to wydumali sobie i pamiętam, że pierwsza rzecz to była taka, żeby je wydłużyć. Odejść od dni się ma zaczaty. Odejść od dni ma się zaczaty. To źle było, oczywiście. Nawet tej serki, jaką ta tepel jest, nie było. Dlaczego to była do tego czasu? Nie było.
3: Pierwsza watra w Kolisiot była? W którym roku?
2: Pierwsza watra, ale...
3: Michałowi. Pierwsza watra Michałowi.
2: Michałowi. Mamy o nazwie tepericzni?
3: Tak, na Czużynie.
2: Pierwsza watra na Czużynie odbyła się w 1990 roku. Znaczy po watrze, znaczy Kolisiot trzeba już dni. Pierwsza w Dyni była do 1990
3: roku. A z Koszy ci się organizowały jako stróżnia?
2: Nie było kolej na to, że to był 79 rok. Okay. Dla nas watra Michaliwska była watrą lokalną, miejscową, gazdin tutejszych, żytelim, tak. A watra w Chorach to było to, co nas najbardziej inspirowało. No ale też powiedziałem, że nas nie mam dowodów, ale można się dodumować, że tam nasze siostrzetkę nie z Polski, żeby to warto pełniać. Była nachoda. Zmina miścia, przychylny klimat, bo tam niektórzy byli tak tyżdzia UTS-ka dijali, skocze. Oczywiście na papiery, ale byli. No to była taka spedygumana.
3: No uwolnimy się może od razu.
2: No i mamy watów na Czużyni. Pierwsza wata się odbyła. Myśmy pełniali chyba tyż, że to będzie pierwszy weekend sierpnia. Były to dwa tygodnie różnicy. I to też tak się opiniało. No i to było... Pamiętam, że zaczęła się zbyt ciekawie, bo zaczęło lat. Lało z czerwonego piątnicy na sobotę. I to od niej się dowiedział, jak jest po florińsku pogoda. Znaczy dobra pogoda. Chwila. Nie zawodu jakim. Zacząłem wtedy w Dubecji. Zaczęliśmy tam jeszcze rytuale ostatnie, to tam było? Teren był ochrodzony motuską. Scena? Nie pamiętam. Ale chyba była. Szczepan Kozłowski załatwił taki transport do Szczoku, który jechał do Armii Radzieckiej do Toho, do Lipska, czy do Drezna. A więc pojechał do Michalowa. Nie znam, jak mu się to udało. Ale tak, troszkę super. I wtedy... Tak, to oni to. Pamiętam, że Michał Romaniak, najwyższy Romaniak, robili scenę, tutaj budowali taką, już taką poriadną scenę rzeczywiście. Tak, chyba tak, to było w 90 roku. I pan Barna tam paru lat tam to budowało. Czwartek pamiętam, że skończyli. Scena była solidna już taka. To. I była tam, gdzie był kolesy, to była pierwsza scena. Znaczy, zahali ognisko było tu koło cerki. Debel stoi cerką, tam jest takie drewo, chyba dub i tam... I to, i tam było pierwsze ognisko, tam siedzieli na tej kieri tutaj, blisko Debrecu i Cerko. A potem się opowiedzieli tam dalsze, nie? Na Syrydium Debrecu do Handari. To było drugie miejsce, drugie miejsce, a trzecie miejsce było Pindisum, a to potem było. No i czwarte jest także. No i tak to wyglądało, że my zrobili to jeden, przyjechałem Kowina, dojeżdżali, skończyłem jak to było z tą chwilą, więc piszą mi spaty. W Raczku było wieczorem, rano budujemy na Deutsch. Matko Boska, jak już fraz. Jakiś wstekły, powiem, że robota na darmo, to przyjdzie, jak tutaj nie. A pani Dubecowa by się duje, no to ja będę chwilę, ja będę, na to, to nawet nie spotkałem na chwilę, ci widać, że była pochoda, nie? Ona powie, ale to będzie pochoda, bo to chwila to jest pochoda. Powiem, tak? Dopiero po roku im doszło, czemu Florenciana nazywali to chwilą, bo w nich pewnie cały czas lało, od czasu do czasu nie lało, to była chwila, a to była chwila, tak krótko, także. No i tak się to zaczęło. I to był pierwszy rok, była taka, znaczy zaczęliśmy skończy, a kończyła się tak jak zawsze, jak zabawą.
3: O której godzinie się zaczęła pierwsza łatra?
2: Zaczęła się od 10, ale tak naprawdę...
3: W piątku?
2: Tak, nie, w sobotę.
3: W sobotę.
2: Ale tak naprawdę zaczęła się chyba o 12, jak przestało padać. Pamiętam, że przyjechał wójcę wojewoda, to Workowski się nazywał. No i przyszedł do mnie pan Barna, wojewoda przyjechał, no co, takie zmywanie szatro, też Stefan Załatwił Kosowski, takie szatro, taką boczkę, znaczy to, nie boczka, to nie była boczka, to było wojsko polskie, a wojsko radzieckie ma taką kuzynczy, ale. No i tam w tym szatrze, tam siedził, stekły taki, bo dość liję, nie, no i potem się porodzili, zaczęli przychodzić i to tam, to i to się tak zaczęło się.

0: Dla tych, što teper włączyły nasze lemkińskie radio, przypominam, što dneska besiduju z artystą, reżyserom i weduczym Stowarzyszenia Lemgił pierwszej po II wojnie światowej lemkińskiej organizacji w Polsce, panom Andrzejom Kopczą z Wrocławia, a rodzennym już po akcji Wisła na zachodzie Polski w miejscowości Chobienia na Nyżnym Śląsku. Proszę słuchajcie dalsze naszej besidy. Mirko Orchacz z zachodu.
1: I na drugiejśmy zrobili 15 po południu. Znaczy pod wieczór, to jest chyba o 20.
2: No i to... Sam fakt tego, żeście zostali prezesem Stowarzyszenia Lemkił, żeście robili taką wielką stryczu dla Lemkił, nie mało wpływu na waszą karierę zawodową, czy jeste nie mali z tego zadań nieprzyjemności?
1: Nigdy. Nigdy. No, znaczy, wszystko moi szefowie, jak byli, to znali, że jestem Lemką, że się tym zajmam. Że w Lipcu to się zajmował w robocie, ale robotą. No, znaczy, może inaczej, tak mają wszystko robotu, chyba do dokińcia, bo został mi na emerytury leciły lik. No właściwie lik, dokładnie. Że miałem sobie to pewnie jeszcze robić. Nie było żadnych. Nikt to mi nigdy, żadnych trendów nie robił, że. No, że Lemko, że to, że tam.
2: A ze strony sąsiadów na przykład, Polakiem, czy...
1: Nie, to też to... No, czasami bywało tak, że widzieli mnie w telewizji, no to już to a co pan, co tam, to musiałem tłumaczyć. Nie, nie było żadnych tych, jak sobie tam, nazwijmy to, właśnie w trendy, jak sobie komentarzy, nie było niczego, nigdy. Zawsze, wszystko było to samo, znaczy po prostu byłem osobą publiczną i to, że im się tym zajmował, nikomu to specjalnie zauważało.
2: Czy na Łatwo w Michałowie były jakie natyski, żeby to była Łatwa barze proukraińska?
1: Nigdy. Nikt się tutaj nigdy nie wychylał z żadnych. No, kto się wychyla tej własny? Chyba nie. Własną akurat nie będzie na tym zależało, żeby to żeby to. A to jest środowisko ukraińskie to jest właściwie żadne. No, to nie było żadne tak. Potem to by oznaczało, że trzeba to stowarzyszenie, że trzeba po prostu byłoby przez stowarzyszenie to załatwiać. Ja, no takie ciężkie roboty to nie jest za dużo ochoczych. To nie wiem, co kobiety prezesem. To jest zrobić wszystko. No. Jak Bork tak to robi, no ale to, no, co to będę się brać? No, to robię, to wszystko powiedziałem, że jak skinczył, to co ja będę robił? To jest moje życie. Ja powiem, że ja się składam z różnych elementów, ale jest dobry, jest fajnie, jak się robi to, co się lubi. No. Lubię to. Powiem tak, że no, to jest takie powiedzenie, że to, że Bortaka czy drobnego robota lubię. Ja to w tych kategoriach rozsmotruję. No, wszystko.
2: Kilko do tej pory jste zorganizowali lemkińskich wychowań na czużej?
1: No, dobry porachuję, to będzie 29. To będzie 20, znaczy zorganizowali. Zorganizowali 22. To tak, kotur teper projektuję, czy projektujemy, bo tak, sam bym czuł rezerwowy, to kolega są tak samo ważne. To nie jeden, bo jedna osoba, to była 29. No przyszłym roku byłaby 30. I to będzie 30, to robię na stowarzyszenie, to jest...
2: Czy były w międzyczasie jakie prerwy w organizowaniu Kiskiej Łatry?
1: Nigdy nie było.
2: Sztoryk była Łatra.
1: W tym roku jest tak, zachowana jest ciągłość na sobie to. Się tak dziane że co roku, to pierwszy weekend. Czasami były zabawne sytuacje, bo było tak, że ale ludzie znajdziesz, to już jest tak trwałe, że tam że pierwszy weekend był taki śmieszny, bo był to w piatnicia była jeszcze był lepiej za sierpień, a sobota była już sierpniowa, no, ale było wiadomo, że następuje prez to. To wiem się najbardziej cieszył, bo w sobie było też dwie czasu na projektowanie. Najgorsze jest 1 sierpnia. Jak dożyjemy, to nie będę, nie będę, będę przestępny. Za rok będę drugą.
2: Kogo ze swoich najbliższych współpracowników czy towarzyszył wspominacie tak najbardziej przyjaźni, z którymi się wam najlepsze współpracowało, które wam najwięcej pomogli przy organizacji?
1: No, nie chcę to specjalnie, nie chcę tylko po minuty, ale kolejny my się dowiemy o nazwiskach, to na pewno Stefan Kosowski. Janka Kosowska to też. To byli to ludzie, którzy najdłuższe. No oczywiście po tym przyszło Genek.

0: Творчий, бо вони не може забути, і сестра Дубець, Ярослав, Штефка Дубець, ті, що ще ангажували на того. Так що то ще люди зміняли. Натомість найдовше зі мною співпрацює, найдовше, як зі мною співпрацює до Гнеська, то є Штефан Косовський. Янка там теж допомагає.
1: Вважаєте, що та Лемківська ватра в Міхалові є нам потрібна? Co ona to przyniosła, dała nam
0: daszto? Jeśli przyjeżdżają na nie ludzie, to znaczy jest potrzebna. Nie znam, to są inne czasy. To nie są te czasy romantyczne, kiedy rzeczywiście była nagoda, żeby się zejść. Bo tak my się akurat. Teraz się ludzie przyjeżdżają, bo chodzą wyjechać. Odczuwają taką potrzebę. A to jest kurs na innych zasadach. Więc jak tak się wspomina, jak jest z cerkwią, że ludzie chodzili do Michalowa 15 km na przykład z toho, z Czmiera, że jeśli w nocy na Paschu, żeby toho. Także widocznie tak, to wtedy było to większe poświęcenie. Teraz to przyjeżdżają samochodami. Jest lekszy po prostu, ale przyjeżdżają już. Jak długo będę, nie znam. To już jest, powiem szczerze, że już, czy formuła się wyczerpała? Pełni kus tak, bo to jednak siedzenia na otwartym poli, kolesące plaże, też czasami nawet 35 stopni bywało, to też jest jakieś poświadczenie. Nawet nie do organizatorów, bo organizatorów to teper to już to ma być luksus, można powiedzieć. Siedzimy sobie w biurze watry, słońce gnije, na dwoli 35 stopni, pewnie będzie jeszcze motycy na pewno. A to wtedy było szatro. Było szatro. Przez 10 roku było szatro. No przepraszam, 10 to może nie, ale no wtedy od 8 roku na pewno było szatro.
1: Czy to dziś była taki katernik, prodaż i dżonia?
0: Tak, było, pamiętasz, to wtedy było bardzo ochocze. To przyjeżdżali z różnymi stoiskami. Teraz to jest jedna firma. Też to było po paru firm tam przy drodze, teraz stojali z tym środkiem. Znaczy ja mam wrażenie, że było przez wiele roku, że było więcej ludzi, że było to jednak kurs inaczej. Była kolejna taka żelazna zasada, że jak jest wata, nie je wesin. To już to odeszli, dobra wesina. A wtedy 2-3 wesina to jednak kurs męczy ludzi.
1: A często zmieniali sztorusz miejsce sceny w Adrianie?
0: O, to jest dotyż. To będą osobne opowiadania, bo po pierwsze, już nie wspominał, że pierwsze ognisko odbywali się tutaj w ti dolinci tu de per cerkowi, koło cerkowi. A potem byli tam w poli, że było dalsze, bo tu już była cerkow w budowie, to przyszedłem. A potem już my leczyli pędlis. No był tu taki problem, że tu były kulisy kurnika. No i to właściciel, i Ślemko, jej czas płakał, że mu się tam kury topczą, bo muzyka, nie mówiąc, muzyka ich to... No i takśmy kombinowali, cośmy tu nawet list posadzili, żeby nie było to czuty, ale tak naprawdę najlepszym miejscem to było to miejsce Pidlisu, bo był kin, który tu jest, wydaje, że miejsce najgorsze. No i to, no ale chcieli do tego kurnika odejść. No i my odeszli, tylko że kurnika już dawno nie je, właściwie dawno żyje, a my tu siedzimy teraz już. No blisko do rogu jest, to jest prawda, choć tam też było dobrze. Jakieś miejsce już trzeba było w końcu nastawić. Było jeszcze jedno miejsce, żeby było tam, żeby było tam, gdzie jest pole szatwiane. Ale obarnęło tą stronę, więc też by, bo to też z tym kurnikom były problemy przez paru roków. Oni się skończyli niestety ze śmiercią tego właściciela. No ale miejsce już zaczęliśmy to budować, to wszystko, to ci infrastruktury. Jak się wychodzić po południe, pamiętam jak się otwierało watro o 6 po południe, to słoneczko tak dawało po twarzy, że hej. No chodziny dzisiaj zmieniali, była 2 ceta, potem była świsna ceta, bo też tego to było za mało, a teraz taka teatralna chodzina, 3-9 ceta i to jest taka chodzina.
1: Cypeszu łatwo to staciło prowadzili same, czy z tym mali konferencjerów?
0: Jakoś sobie byli, to nie pamiętam. Z konferencjerami to jest problem, bo za to, że nie byli na pewno, bo chyba Jarosław Choroszczak prowadził ze sztabką do bycia. No to jest zawsze problem, bo to trzeba być przywiązanym do sceny i to ja

0: Moja najbliższa żona by się dowiedziała, że jak jest dwa trzy w czasie bardzo, to ona znaczy, nie, ona nie ma muszę, bo ja cały czas byłem zaniaty. Tylko ty wiesz, że nam przychodzi, że ona tam siedziła szczęście z rodziną, z dziećmi, z sestrami. A mnie nie było, ja byłem cały czas, no nie tam, może będzie po poli, nie to obecnie. Ale w moje miejsce to było tak te prysbury watry, tylko to gdy byłem za sceną siedziałem dosłownie, a teraz już mam to luksę, że mam za scenę 50 metrów.
1: Na dnesk za to, żeby chodzić na pod nasze Światło Nękiewskie, musimy płacić za bilet. Czy pierwsze łatwe też były obarczone takim kosztem?
0: Tak.
1: Z czego to się wzięło?
0: To się wzięło od tego, że pierwsze łatwe były dofinansowane w ogóle. No koszty przyjazdu zespołu to były, no to nawet Lemkowiny. Ja nie pamiętam, jak myśmy chodzili tutaj na zero. Do warty się nigdy nie zapłacało, ale się na warty nigdy nie zarabiało. Jak już się dopłacało, to były symboliczne opłaty. Znaczy nas w KUS ustawa o imprezach masowych KUS tam dobierzmy. My płacimy prawie 1/5 kosztów, 1/6, no powiedzmy sobie, na siłę 1/6, to na przykład ochrona. Oczywiście ochrona była w SEM. Nie było tam, ale paru było ludzi i to wystarczyło, żeby to bardziej w zasadzie. No, ale są wymogi, to tam są przeliczniki i musi być tylko, na tylko ludzi to jest minimum 10, do 300 osób, musi być 10 ochroniarzy. No. A potem to się zwiększa, tak jest podzielone na etapy, a nie na przykład, że... Także dajmy na to, no... wynajem na głośnienia, zadaszenia, to też nie mało kosztu. To się tak, to się szybko jak zbiera, no a dotacja nigdy nie jest sponsorem. Pewno, żeby nie było, że chodzi każdy za darmo i to by było najlepsze rozwiązanie, no ale no, wtedy nam brakowało tego już.
1: Wspominaliście, że pierwsze łapy nie były dotowane przez ministerstwo, nie przez żadnej czy organizacji. To odkaz, który już nie mam prawo na to grosze, żeby zorganizować imprezę z taką rozmową.
0: Bilety byli. Były takie bloczki, znaczy znaczki, na podstawie tej znaczki, była się oznaczona, na czym się produkowało, no i oczywiście nie za darmo. No i to się finansowało. Ja nie potrafię tego powiedzieć z perspektywy. Musimy dokumenty prezydyć, jakie były koszty produkcji, jakie były wpływy, jakie były rozchody. No ale to się jak to powtarzam, watra. Jak osy się finansowały? No, bo jeden plus był taki, że ansambli praktycznie brali grosze. To się to skończyło.
1: Czyli trzeba powiedzieć, że przyjeżdżali za darmo, tak? Bo chcieli.
0: Tak, to nie praktycznie było to tak. Było tam za koszty przejazdu, za drogą.
1: Jak teraz są koszty zorganizowania łatry? Jak to wygląda finansowo, żeby nasze słuchacze i to też, co przyjeżdżają na łatry, żeby znali?
0: Średnia koszt, to jest od paru roku, to oscyluje wokół 110 tysięcy. To jest taka...
1: I odkąd macie na to szybko?
0: No połowinu, ponad połowinu daje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
1: 70 tysięcy.
0: Potem daje KUS w różny sposób. Urząd Marszałkowski, Województwo Dolnośląskiego, Fundacja Polska Miedź. Potem starostwo powiatowe, nadleśnictwo daje paru groszy, Legnicka Strefa Ekonomiczna. Ale to też wszystko jest takie zaplane na zasadzie pewnych tak tam dojść, bo to jest oficjalnie to pion, nazwijmy to pion administracyjny, to jakby jest obligowany, nie? Od Polkowice też nam daje na zasadzie taki, że no, bo to są imprezy jakby już dla nich prestiżowo, nazwijmy to w ten sposób.
1: A czy firmy prywatne, które na przykład są wedeny przez Lemkiw, Siadekosy?
0: Nie są to. Można nie chcą być siedłaty kto, ale nawet na nas zarabiają to. Ja się nie dziwuję, no bo to jest ich prawo rynku, bo kiedy byśmy nie brali biletów, może bo to było inaczej, ale to jest też... niebezpieka, że to bilet z biletem jest jak są gwarancją, że nam się to zbilansuje. Natomiast kiedybyśmy brali tylko za darmo, no to musielibyśmy stworzyć stałe źródło, no tak zwane artysty, no i przyjeżdża, no to żadna, wyjeżdża do tego kłotu, się dogadujemy, więc to dużo.
1: A tak może ten przybliżyty, jak to jest ta nycia handlowa, kilko trzeba zapłacić taką ansamblowy zagranicy, żeby nasze słuchacze znali, czy to mało, czy to duże?
0: To znaczy, zagranicy kosztuje, to zależy, ale tak będzie 3-4 tysiące. Polskie na koty są droższe. Jako
1: to do przyjęcia. To 3-4 tysiące to jest cina razem z transportem?
0: Tak, tak, to nie jest aż taki, czasami może być pijak. Znaczy powiem tak, że tu już wychodzi ensemble kwadrokowy, gdy przyjdzie 4 czy 5 czy 6 wykonawców, jak zaproszenia ensemblu folklorystycznego takiego wielkiego. Bo one tak, za drogę to jest minimum 6 tysięcy złotych. Wyżej w linię, całodzienne dajemy. Także 8 tysięcy to i jeszcze nocnego, przynajmniej jeden licznik, później ci odinny, no to wychodzi, a przyjeżdża z Forogosy, dajmy.
1: Czyli generalnie, że jak zapraszamy ansam z zagranicy, taki kilkanaset osób, to musi te daty z 10 tysięcy na siły?
0: No 10 może nie, to na kilkanaset, kilkadziesiąt osób, 40-45. No to jest taka średnia 8 tysięcy. No bo mówię, transport kosztuje 6 tysięcy. No zakwaterowanie na to 4 razy najbyte po 50 zł, to jest 2 tysiące, prawda? Jeżeli mnie najbyte kosztowało 50 zł, to jest minimum 50 zł dennie, no to mamy...
1: I za to 60 tysięcy z ministerstwa, czy tam nawet pójdźmy, to 120 tysięcy, to nie możecie za duże ansambliu zaprosić z zagranicy, żeby...
0: Nie, nie możemy za ansambliu, bo trzeba pamiętać, że ochrona kosztuje 20 tysięcy. Na Hołosinie będzie się bliższe od 10 do 11 tysięcy. Medyczne to jest w granicach 4 do 5 tysięcy.
1: Wielkie koszta, żeby...
0: Wyżej w linii to 10 tysięcy minimum. Licznika. Poza tym musimy jeszcze sobie czasem to naprawić i płoty, i siedzenia, i tak dalej, pomaluaty, dasz to nowo zrobić. No to jest to tak do 5 tysięcy za tak zwane inwestycje, zakup materiałów budowlanych, tam elektrycznych. To jest takie, tym mamy się to. Na przykład trzeba było nowy szambo stawić, tylko to kosztowało 3600, dajmy na to. No to trzeba było w okopaty, zasypaty. No to wszystko to kosztuje. To nie jest tak, że ludzie może za opaty. No tych ludzi poza tym daje za dużo. No.
1: Cyprenę Stoszanem i członem zarządu głównego beru do jakie pieniądze za to, że dijają prywatry?
0: Nikt nie ma żadnych. To są ludzie, którzy...
1: To jest robota taka za darmo, ciłkowita?
0: Za darmo. Jedyne, co się zwierta, to koszty przyjazdu za paliwo. No i właśnie linia w czasie imprezy, ewentualnie jak dasz się robi, to się tam kupuje, dasz to wejdzie. Wodu o taka liczba. To jest wszystko robione za frajer. To jest robione dla idei. Problem jest jeden, że mało ludzi jest młodych. Tak naprawdę robiąc watru ludzie po 50. Młodych jest kurs. Chcę, żeby program się robili. No i dopiero robię ten program. No ale to też nie wszystko się da zrobić za darmo. No przecież sama reklama, sama to a tu wystawa, jakaś, to wszystko się zbiera to tak się zbiera.
1: Jak domate, czemu młody ludzie nie chcą się angażować?
0: Myślę, że to jest inne pokolenie. Że to jest pokolenie, które my kontynuujemy mijania naszych rodziców. Że myśmy tak byli wychowani, że nas tu przywezli na sył, że to, że tamto, żeśmy tam leżeli krainu szczęśliwości. Nam to powiedzieli, no, cały czas powiedzieli rodzice, a oni jeszcze dziadowie, baby. A młody teraz to już trochę nie mają, oni już trochę podchodzą, no idzie, bo można potańcować, pohulaty, bo to oj, to tam się rachują zespoły, prawda, żeby zabawa, teraz ta zabawa stała się kluwatą. To jest dobry ansambl, znaczy watra była dobra. Czy tam ansambl jak było dwa ty, dlatego taki stworzony jest program, że to w ansambli do hulania to zaczyna się od 10 godziny, żeby mali się...
1: Jak tłumaczy, czy nasza impreza michałowska ma szansę na jeszcze paru roku, żeby nas tu bałyty?
0: To mam się jeszcze jako spotkanie. Kiedy znać, jak to będę ciągnął, bo nie jest to plenie, to prawda, ale to do dzisiaj wszędzie. No ale to jest jakby domena, nazwijmy to w ten sposób, ludzi, którzy Robię to dla idei. No to robię to dla idei, nie dla groszy. Jak ja czuję czasami, że o, tylko ludy było to tylko. Tylko, że jak się porachuje to wszystko koszty, możemy publikować i to oczywiście można bez problemu, gdyby wyszedł przed wartą, zachowanie popierdli wartą. Ale ludzie nie pamiętają, na przykład taki liczy, że dzieci za darmo chodzą. Ludzie po 70 chodzą za darmo. I fajnie, że przychodzą. Wpływają na czyslenność uczestników. No. Także to jest... A czy dołucho będzie, zależy wszystko od po pierwsze od tych, czy ludzie będą chcieli przychodzić, a po drugie, czy się znajdą ludzie, którzy będą to chcieli robić. Możliwe, że będą to musieli, że będą to robione za grosze. Ale wszystko zależy od sponsorium, za bilety, tylko ty myślisz, że duże to jest 35 zł. No nie znam na zabawę, się idę płacić 25 zł, że 30 nikt nie wysiduje, że to jest duże. A tu są dwie zabawy. Taka argumentacja, że ja przyszłem w sobotę wieczorem. No to, no,
1: ja jeszcze nie udział zabawę za 25 zł.
0: No. Ja nie znam, bo na zabawę nie chodzi, a kilku kosztuje tak średnio.
1: Za 100 zł chyba, nie? Zabawę kosztuje.
0: No nie znam.
1: Może 70.
0: No, a tu jest 35 zł i do tego w tym 5 zł jest przeznaczony na darmowe korzystanie z toalet. Bo do tej pory było płatne i wszystko było, i wszystko, to też to prowadzenie toalety, wszystko by się dowiedziało, że nikt nie korzystał, nie? A to byli normalni, to były takie protywy z kolegów, że to, powiedziałem, będzie spokój, nie będzie problemu, że tamty biorą do rąk, że tamto. Teraz jest sprawa czysta i to, i wszystko. Jest umowa z obsługą na taką kwotę, chłotu i to wszystko. On też kosztuje. Ale mają traktaty, mają zamitaty, mają plac, mają to, tamto. Śmieci ja też trzeba zapłacić, żeby był wezty. Tamty ludzie kosztował 1300, to ta sama firma, teraz jest w związku gmin Zagłębia Jędziowego i teraz chodzi 2300. No, a tamty ludzie było 1300. No, znaczy, to się tak zmieniło. Nie? Ale to wszystko kosztuje, no niestety, no, nie możemy tak jeszcze.
1: Pan Andrzeju, na pewno duże ludy znaje waszą historię, na pewno duże ludy was doceniać, ale też na pewno w swoim życiu mali stydę jakichś, tak nazwijmy, wororów. I czytaliśmy w jednej z gazet, że ponoć byliście agentem służb specjalnych. No, to możecie na ten temat nam opowiedzieć?
0: To jest po prostu...

0: Przypominam, że dneska słuchaliście w radiu LEM FM
1: drugi czas wspomnienia
0: znanego serca lemkiu dijacza pana Andrija Kopczu, który rodził się już w miejscowości Chobienia na Czużyni. Dziękuję za uwagę i zapraszam zas w czwartek za tydzień na godzinę 20:10
1: na trzeci czas wspomnienia
0: panom Andrijom Kopczom. Mirko Orhacz z Zachodu.

0: Realnym FM.
1: Jest wtorek, 9 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. Samego czerwca junia odbyło się 31. pomnictwo nacjonalnych i etnicznych mężczyzn na Horu Świętej Anny, opolskie województwo. W podziji wzięło uczest blisko 1000 osób, połowni przedstawnika niemieckiej mężczyzny, ale też delegacji Romiu ta szleskich organizacji. Centralnym punktem pomnictwa była święta liturgia w Lurdzkiej Peczeri, którą czelował opolski episkop Andrzej Czaja. Podczas celebracji podkreślano znaczenie języka, kultury i tradycji dla zachowania dostojności nacjonalnych i etnicznych mniejszości. Uczestnicy zwracali też uwagę na potrzebę dialogu, wzajemnego porozumienia i budowania dobrych odnosin pomiędzy pojednoma wspólnotami. Organizatorzy pomnictwa wskazali na mniejsze jak w poprzednich rokach czosło uczestników. Za przedstawnikami mniejszyn jest to związane między innymi ze starzeniem członków wspólnot i zmniejszaniem się ich czynności. Za to jawna się potrzeba angażowania młodego pokolenia w działalność mniejszyn. Protiahom stryczo przypomnieno też blisko rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 17 czerwca junia 1991 roku, które dla niemieckiej mniejszyny w Polsce stanowiły ważny fundament jej istnienia i działalności. Pomnictwo na Horu Świętej Anny jest organizowane od więcej jak 30 roku i jest jedną z najważniejszych podii, które integrują przedstawników nacjonalnych i etnicznych mniejszyn na Śląsku. Od 12 do 14 czerwca junia w Medzielabirciach Rusyna na Słowacji będą prezentować swoje święto i 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu. Rusyńska obroda na Słowacji w współpracy ze Światowym Kongresem Rusyniu, Światową Radą Rusyniu i miasto Medzielabirci przygotowuje świadkowania Dnia Rusyniu w Słowacji, co będzie połączone z przypomnieniem wyznacznego jubileju 35. rocznicą osnowania Światowego Kongresu Rusyniu. Jak raz Medzielabirci z Udmiścią, gdy w 1991 roku odbył się pierwszy Światowy Kongres Rusyniu. Świadkowania zaczną się 12 czerwca junia o godzinie 19.30 w prostorach Art Hotelu, gdy odbude się besida pod nazwą Priamy uczestnika pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu w Medzielabirciach. Pak w sobotu od 9 godziny planowane są dalsze podii. Meczeńczoma konferencja, procesja w krojach, gala program w amfiteatrze, pokaz filmu Potopa i strycze z twórcami i aktorami. Niedzielny program zawierszy świąteczne zasiadanie Światowej Rady Rusyniu i Bożestwenna Liturgia. Organizatora prosiat na podziju wszystkich Rusyniu, lubitelii rusyńskiej kultury, folkloru, historii i tradycji. Trybnici nachodzicie na naszym portali. Tot weekend 12-14 czerwca junia odbudą się 13. Jirsko zmagania Małostiuska Magura. W związku z tym w tych dniach od godziny 6 do 21 przejazd odcinkom wojewódzkiej drogi 987 przez Maguru od Małostoła po Gładoszyju będzie zaperty. 27 czerwca junia w Uściu Ruskom odbude się 15. edycja małopolsko-beskidzkiego klasyka amatorsko-rowerowych zmagań organizowanych w Niskom Beskidzi. Trasa zmagań ma około 53,6 km i, co jest ważne też dla osób, które nie biorą uczesty, cała trasa będzie zaperta dla ruchu aut. Start i meta będą na stadionie LKS Uścia Gorlickie. W ramach podii planowane są dodatkowe atrakcje, takie jak rodzinna zona, ekskursje i koncerty. Pierwsze informacje znajdziecie na stronie zmagań.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: Lem zo studia Radia Ruskoj Bursy. Lem FM.
1: Od razu pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znymkasz, to sobie dalej. Jest mocna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, to radio. Także to jest historyczny moment, żeby Lemke ma takie radio, które można czuć po całym świecie i sobie wysiedlać wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
3: Lem ze studii Radia Ruskoj Bursy.

Witajte, drodzy słuchacze, witajte dnešní solenizantky i solenizanty. Chodí bym pozdrowić tych, co jak raz hnyskę świadkujete swoje imieniny. Za tak zwanym nowym stylem gregoriańskim kalendarium hnyskę pozdrawiamy Annu, Efrema, Osyfa, Kolumba, Sylwestra, Ryszarda i Maksyma. Kolesi, posmotrimy do naszego starego stylu juliańskiego kalendaria. Tak hnyskę świadkują medże inczyma Iwan, Jona, Kyprian, Nyl i Fedir, Fedor, Teodor. Także to wszystkim solenizantkam ta solenizantam na mnoho i błahy lita.

Pizna. No, drodzy słuchacze, o tych tak zwanych nietypowych światach im chciał ciś słoweczko reczy, hneskim rzeńczym, a den przyjatela, tak że to wszystkim wam żełam, żebyście przyjatelił mali, żebyście mali szczurych, dobrych przyjatelił, jak wse przyjdą wam z pomocą. Okrem toho, Międzynarodny Den Archiwiu, Den Kaczora Donalda, czy Den Agugaga, co to Agugak, odże ciężko powiedzieć, ale Den Agugaga to świato pierwszych sliw i magicznych chwil rodzicielstwa. Hej, to uznamy, od czego to się działo. Agugaga, kiedy dityna zaczyna pierwsze słoweczka, no to jak raz tak, a nie inczy. Okrem toho, Den Buchaltera to też hnesk, no i to poprawdy tiłko, ale dużo toho hneskę. Malizmy teper pora na porcyju dobrej muzyki.

Drodzy słuchacze, продолжаем wysyłania zaran sredy na tyżnia z hitsoncia zaran o godzinie 4:15, za hitsoncia o 20:55 minut, znaczy cia dołgi zaraniśniego dnia to 16 godzin i 40 minut. No a my poklasztozme jeszcze przy witirku, przy naszym dnešnim, teperiśnim wysyłaniu w radiu LEM FM. Takoj proszę na dalszą przerwę.

pozdrawiam wam wszystkim, kocisz słuchacze, Wemkowskie Radio, Wem FM, w utrobnie ze Łużicy, ze serbskiej Łużicy, myśmy Serbia, jedna narodna mięcina, która bydli wokół Budzisina a Koczebusa, a ja wam przyjął, szota na lepsze, niech se wam jule na naszym kulwatym świecie jara, dere lubi. Ryczak wam je Tomasz Nauka z Budzisina.

Dorosła, czy w minulý weekend na Lemkovení dost duże fajnego się działo, kiedy i w piątniczu, i w sobotu prochodził piknik lemkiewskiej kultury w sebe, u siebie, at home, jak raz w Rybkach. No i tam reżyser Krzysztof Krzyżanowski, którego wszystko dobry znate, świadkował swój jubilej. Pana Krzysztofa Krzyżanowskiego pozdrawiamy, wyjątkowo też jak osobu, jaka no, dumam, lubi dla MFM. Mamy i dżingiel w naszej bazie, który za chwilkę poczujecie, przypomnimy go, jak to Krzysztof Krzyżanowski pozdrawiał lat wszystkich lemkiów i jego szczerych przyjaciół. A podia była bardzo fajna, przyjemna, ja to prawda byłem w jeden dzień w sobotu. Przede wszystkim była prezentacja filmu Krzyżanowskiego, pak była dyskusja, w której brali uczest lemkiewskie dijacze. Była też prezentacja lemkiewskiej poezji, tu występował oczywiście Petro Murianka. No i toż, dużo fajnego na koniec. W sobotu na koniec koncert orkiestry Świętego Mikołaja, ale też przyszli i nasi bracia Rusyny z drugiego boku Karpat, kiedyże występował Martin Karasz z Barwinką, Barwinoczką, ale tak samo i Marianna Żelezna. Czy będzie taka podia o rok? Nie znamy. Organizatory dasz to tam zahaile, że bo ty może się powede, bo ty może nie będzie to jednorazowa stricza, taka jak się odbyła. Fajno by było, fajna podia w ciekawym, fajnym, lemkiewskim seli. Rybki jakie. Jakby może było rzeczy, dumam, że to będzie też chyba dobry, odobrane, to seło da jak się odradzat, odrodyło. No i to też jakiś napriam do przodu.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści słowo imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

Witam serdecznie, pozdrawiam, słuchacie Radio LEM FM od Briana Scotta. Jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce, na Łemkowszczyźnie. Pa, pa!

0: Komar kosy.
1: Komar kosy.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Rad by się żonety.
7: Owad trajek premieruje.
8: Rad by drut

Lem FM 106,6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

jak jem mał, 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiłskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak, ty ja się nauczę po polsku.

0: co? Duże? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
1: Kulka przykłada.
0: Kulkanesku, niczo, kurde, no wygra kupowaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
1: Dzięki, Kibo!
0: Dzięki.
2: Kuba, widzisz się.